Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Środowy poranek, czas start. W kalendarzu mamy 17 dzień czerwca, na zegarach godzinę 6. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Niecodzienna kontrola drogowa we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali samochód nauki jazdy, w którym kursanta szkolił instruktor posiadający czynny zakaz kierowania pojazdami. Jednak to nie jedyne nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji tej kontroli, ustaliła we wtorek Martyna Czerwińska.
3: Samochód ze szkoły nauki jazdy został zatrzymany przez policjantów na rutynową kontrolę. Szybko się jednak okazało, że 58-letni instruktor, który siedział na miejscu pasażera i jechał ze swoim kursantem, nie powinien tego robić, bo ma aktywny zakaz prowadzenia samochodu. Mało tego, jego pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Jednym słowem, ta lekcja nigdy nie powinna się odbyć.
1: Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ciepło z serwerowni Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego będzie wykorzystywane we wrocławskiej sieci grzewczej. Politechnika Wrocławska i spółka Kogeneracja rozpoczęły w tej sprawie współpracę. Chodzi o zagospodarowanie ciepła, które jest efektem ubocznym działania serwerowni. Montaż systemu odzysku ciepła pozwoli obniżyć roczne koszty eksploatacyjne poprzez wykorzystanie energii odpadowej do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozwiązania tego typu są już stosowane w wielu krajach Europy, m.in. w Skandynawii i Holandii, gdzie ciepło z centrów danych zasila miejskie sieci grzewcze. Według ekspertów takie rozwiązania pozwalają postrzegać infrastrukturę cyfrową jako stabilne, niskoemisyjne źródło ciepła dla miast. Projekt ma również rozwiązywać problem coraz większej ilości ciepła z sektora ICT, które pozostaje w dużej mierze niewykorzystane. Pomysłodawcy liczą, że rozwiązanie ma szansę stać się wzorcowym modelem w krajowej transformacji energetycznej. We wtorkowych raportach Radia Gra mówiliśmy na temat największego kongresu biznesowo-gospodarczego, jakiego gospodarzem będzie Wrocław. Od środy do piątku w hali stulecia odbędzie się ABSL Summit 2026. Wydarzenie skupia się na temacie nauki z praktyką, a według skarbnika miasta Marcina Urbana przykładem mają być największe światowe firmy.
4: Mówimy o największym wydarzeniu w tym roku. Spotkanie Summit ABSL to jest stowarzyszenie tych największych firm światowych firm, które napędzają gospodarkę tą światową, ale też oczywiście lokalną. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że przedstawiciele świata biznesu, świata nauki, również polityki, ale też i kultury będą na tym wydarzeniu. Będziemy wspólnie przez 3 dni rozmawiać wokół takich 3 ważnych kwestii. Mianowicie, po pierwsze, talenty. To one są niezwykle ważne, tak, w procesie zarządzania i budowania biznesu. Mówimy o technologii, o technologiach. Tu myślimy oczywiście o tych szansach, które niesie za sobą chociażby sztuczna inteligencja i to co ona może nam dać. Mówimy oczywiście o pozytywnym wykorzystaniu tych narzędzi w biznesie. Wreszcie będzie też temat związany ze zmianami, tak? I chcielibyśmy poznać sekrety, żeby trochę się otworzyły te największe firmy.
1: Kongres zgromadzi w stolicy Dolnego Śląska liderów największych globalnych korporacji, podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL w Polsce.
5: Summit przyciąga inwestorów, firmy, które już wcześniej zainwestowały w Polsce i które dają zatrudnienie prawie 500 000 rzeszy specjalistów sektora usług dla biznesu. Ten sektor jest taką perełką w koronie gospodarki Polski, zdecydowanie najbardziej innowacyjny, który odpowiada za prawie 6%, dokładnie 5,7% PKB, produktu krajowego brutto. Jest to ogromna gałąź gospodarki, tak jak wspomniałem, najprężniej rozwijająca się. Summit, czyli nasza konferencja, jest takim kluczowym miejscem spotkań ludzi, którzy tworzą ten sektor.
1: Organizacja takiego wydarzenia w naszym mieście ma wzmocnić znaczenie regionu jako jednego z najważniejszych hubów biznesowych i technologicznych w Europie, tłumaczy marszałek województwa Paweł Gancarz.
6: Po sąsiedzku forum ekonomicznego w Karpaczu, które przyciąga również tysiące przedsiębiorców, samorządowców z całej Polski, z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj inaugurujemy niejako wydarzenie, które będzie skierowane do trochę innego segmentu przedsiębiorców. Szacowana, przewidywana ilość uczestników to jest 1500 podmiotów, 800 tylko z branży gospodarczej, dedykowana dla tych dużych podmiotów, takich jak IBM, Amazon, duzi liderzy sektora gospodarczego. To będzie się działo tutaj, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Budujemy kolejną płaszczyznę dla przyciągania inwestycji, dużych inwestycji zagranicznych.
1: Warto dodać, że gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie profesor Jeffrey Hinton, laureat Nagrody Nobla i jeden z pionierów sztucznej inteligencji.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: We wtorek informowaliśmy także, że można już zarejestrować się na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ten odbędzie się 8 października w Q-Hotel Bielany Wrocławskie. Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, motyw przewodni będzie nawiązywał do ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych przewag regionu.
7: Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Przedsiębiorcy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie Kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z Dolnego Śląska do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze Kongresu MŚP.
1: To ponownie był marszałek Paweł Gancarz, a prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, który jest organizatorem wydarzenia, Robert Koszut, zdradza, że tegoroczna edycja zostanie rozbudowana i obejmie 3 sceny tematyczne. Scena biznes z lekcjami z finansów, marketingu i strategii, scena odporność poświęcona współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z administracją i sektorem strategicznym oraz scena lifestyle prezentująca e-commerce, social media i działania społeczne.
8: Na Dolnym Śląsku mamy ponad 200 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych w sektorze MŚP. W skali całego kraju wypracowuje ten sektor prawie 50% produktu krajowego brutto i zatrudnia prawie 7 milionów ludzi. Jest to więc fundament polskiej gospodarki i dlatego również Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dbając o rozwój tego sektora, zdecydował, aby wesprzeć właśnie to wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Ma ono charakter bezpłatny dla przedsiębiorców, w związku z tym wszystkich zachęcam do rejestracji. Osoby, które będą miały pytania, zachęcam do kontaktu z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, gdzie udzielimy wszystkich informacji.
1: Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem strony kongresmsp.dolnyśląsk.pl. Miasto podsumowuje rowerowe inwestycje i zapowiada kolejne. To m.in. promenada staromiejska, gdzie miasto buduje ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie kończy się postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy wschodniej części promenady, mówi Radiu Gra dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Jacek Mul.
9: Pierwsza, która jest w trakcie projektowania, to jest to najbliższe nam, czyli teren promenady do parku Mikołaja Kopernika. No i następny teren, czyli ten najważniejszy, którym zajmujemy się już od jakiegoś czasu, który już na dniach będzie się rozpoczynał, to jest promenada na odcinku pomiędzy ulicą Skargi a ulicą Oławską. Duże przedsięwzięcie, które jest rewitalizacją całego tego obszaru i stanowi takie uzupełnienie tego, co do tej pory zostało zrobione na bastionie Sakwowym, a my będziemy robili ciągi piesze, będziemy robili ciągi rowerowe, oczywiście nasadzenia zieleni i oczywiście także elementy małej architektury. To wszystko to jest coś, co niebawem już odmieni tą przestrzeń i spowoduje, że Państwo będziecie mogli zupełnie w innych warunkach poruszać się na rowerze w tym miejscu, jak i chodzić pieszo i podziwiać zieleń.
1: Ważnym dla rowerzystów elementem i fragmentem spójnej sieci będzie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Piotra Skargi, dodaje dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Tomasz Staruchowicz.
10: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. W ramach tego zadania były wymieniane elementy sieci wodociągowej, a także na zwieńczenie tych prac wykonaliśmy ostatnią drogę z obecnego jeszcze programu Wrocław na dobrej drodze, czyli właśnie z ułożeniem nawierzchni bitumicznej nowej na Piotra Skargi od ulicy Teatralnej do Podwala i od Podwala w kierunku Placu Dominikańskiego.
1: Dyrektor z DIUM-u przypomina również o 3 ostatnich etapach realizacji promenady Krzyckiej.
10: Przypomnę tylko, że na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy już układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
1: Nie zapominajmy też, że w ubiegły weekend ruszyła budowa drogi dla rowerów na ulicach Bożego Ciała i Widok. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Poranne prognozy pogody dla Wrocławia mówią jedno. Dzisiaj możemy spodziewać się przejaśnień, ale niestety nadal troszkę może popadać. Zatem warto być przygotowanym na każdą ewentualność od samego rana na termometrach. 14-15 stopni, maksymalnie po południu nawet do 23 stopni Celsjusza. Będzie cieplej. Z kolejnymi dniami także coraz więcej słońca. Mogą jeszcze przelotnie pojawić się opady deszczu, ale weekend będzie już upalny. Dzień dobry, Oliwia Ciszewska, witam serdecznie, kolejny piękny poranek przed nami i oby tylko pogoda była coraz lepsza, bo do weekendu coraz bliżej, no to zaczynamy!

Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program w Radiu Gra. Czas na informacje ważne, bo informacje z kalendarza. Dzisiaj swoje imieniny obchodzą Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan i Adolfa. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Dzisiaj takie bardzo nietypowe święta. Dzień walki z pustynieniem i suszami oraz święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. No, oby te były nam jak najmniej potrzebne.

0: Dobre granie od samego rana w radiu gra na 95 i 1 FM. Czas teraz na krótkie zapowiedzi tego, co się będzie działo w najbliższy weekend. Bo już od piątku święto podwórka Ruska 46. Sporo bezpłatnych atrakcji. Myślę darmo, jak zawsze, to uczciwa cena. Warto się przejść. Pierwszy dzień, ten piątek, będzie poświęcony bardziej sztukom wizualnym i performance'owi. W sobotę będzie więcej muzyki, a w niedzielę ten dzień już będzie miał charakter wielokulturowy, jak to sami organizatorzy mówią. Każdego dnia imprezy i atrakcje rozpoczynają się wieczorem od godziny 17, a w niedzielę nieco wcześniej od 12 już będzie można odwiedzić Ruską 46.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Na miejscu. Organizatorzy liczą na tłumy, no a ja myślę, że przed kolejnym rekordem dzieli nas tylko jedno najważniejsze pytanie. Gdzie wypluwać pestki?
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Talk to You, takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. A co jeszcze przed nami? Przed ósmą pojawi się, proszę bardzo, Oskar Cyms. Co noc, to jeszcze w Radiu Gra.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Dinozaury we Wrocławiu?
13: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
14: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
15: Po reklamie.
16: Środa, 17 dzień czerwca. We Wrocławiu zapowiada się w miarę pogodnie. Ciśnienie delikatnie będzie rosnąć. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1016 hektopaskali, a temperatura maksymalna dziś w granicach 23 stopni Celsjusza. Powinno przeważać słońce, ale miejmy na uwadze poprawkę na możliwe miejscowe niewielkie zachmurzenie pojawiające się nad Wrocławiem.
17: Słuchasz radia Gra FM.

dobre granie od samego rana w całym Wrocławiu. Jeżeli szukacie planów na najbliższy weekend, to przychodzę z kolejnymi, tym razem bardziej sportowymi, ponieważ już niedługo plac Nowy Targ we Wrocławiu zamieni się w wielkie boisko pod gołym niebem. Już 20 i 21 czerwca odbędzie się druga edycja wydarzenia hashtag kosze we Wro. Wrocław gra w koszykówkę. W sobotę na parkiet, a właściwie na asfalt wybiegną amatorzy koszykówki. Turniej Open w formule 3x3 pomieści maksymalnie 24 drużyny, a każda rozegra co najmniej 3 mecze. Co ważne, zawodowi koszykarze z najwyższych lig muszą tym razem usiąść na ławce rezerwowych. Tutaj pora na amatorów. Niedziela należeć będzie do młodych talentów. Rywalizacja odbędzie się w kategoriach od U11 do U17, a zainteresowanie jest spore. Organizatorzy przygotowali profesjonalne boiska. No i myślę, że to taka świetna okazja, żeby przekonać się, że do gry w koszykówkę nie potrzeba wcale wielkiej hali. Wystarczy piłka, kawałek placu i znajomy, który po niecelnym rzucie zawsze krzyczy: tak miało być! Podanie do tablicy.

0: coraz bardziej zbliżamy się do pełnej. 8 za chwilę wybije na zegarach, a co najważniejsze, już za chwilę także usłyszymy kolejny raport i prognozę pogody. Tak tylko dodam, prognozy będą coraz lepsze, zatem jeżeli jeszcze nie macie zaplanowanego weekendu, no to warto to zmienić. Słyszymy się już po 8.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
9: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek ważna informacja dla wrocławskich kierowców. Jeszcze dziś musicie liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu ulic Juliusza Kossaka i Grodgera. Powodem jest awaria sieci wodociągowej, którą usuwa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace trwają od wczoraj i w związku z nimi zamknięty został odcinek ulicy Grodgera przy skrzyżowaniu z Kossaka. Utrudnienia potrwają do maksymalnie godziny 15 po zakończeniu prac. Planowane jest przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Ciepło z serwerowni Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego będzie wykorzystywane we wrocławskiej sieci grzewczej. Politechnika Wrocławska i spółka Kogeneracje rozpoczęły w tej sprawie współpracę. Chodzi o zagospodarowanie ciepła, które jest efektem ubocznym działania serwerowni. Montaż systemu odzysku ciepła pozwoli obniżyć roczne koszty eksploatacyjne poprzez wykorzystanie energii odpadowej do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozwiązania tego typu są już stosowane w wielu krajach Europy, m.in. w Skandynawii czy Holandii, gdzie ciepło z centrów danych zasila miejskie sieci grzewcze. Pomysłodawcy liczą, że rozwiązanie ma szansę stać się wzorcowym modelem w krajowej transformacji energetycznej.
14: Temat dnia w Radiu Gra.
13: Lokalne ekologiczne ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów. Rusza trzeci sezon miejskiej farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. O tym, dlaczego stworzono takie miejsce, opowiada o poranku Radiu Gra Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, koordynatorka farmy.
2: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
13: Dodajmy, że łącznie przez dwa minione sezony farma wyprodukowała 124 tony warzyw. Z nadwyżek przygotowano ponad 15,5 tysiąca posiłków dla osób potrzebujących. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Dziś tankowanie może nas kosztować więcej. Ruszył pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Chodzi o rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa.
15: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie. Choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy.
13: To był Igor Skrzypek. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny dziś o poranku raport sportowy. Rezerwy piłkarskiego Śląska Wrocław rozpoczną przygotowania do nowego sezonu 1 lipca. Drużyna prowadzona przez Michała Hetela wróci po krótkiej przerwie do treningów, a już 6 lipca wyjedzie na obóz przygotowawczy do Wałbrzycha, który potrwa 6 dni. W ramach przygotowań rezerwy Śląska rozegrają 3 mecze kontrolne. Pierwszy sparing zaplanowano na 4 lipca z Ruchem Chorzów. Kolejnym rywalem będą rezerwy Slavii Praga. Spotkanie odbędzie się 11 lipca w stolicy Czech. Ostatni test przed startem ligi to mecz z Polonią Bytom zaplanowany na 18 lipca. Rozgrywki BetClick drugiej ligi rozpoczną się w ostatni weekend lipca.

0: poprzednich wyjściach pogodowych Radia Gra o poranku mówiliśmy o częściowym zachmurzeniu we Wrocławiu, do tego niektóre z map pogodowych nie wykluczają dziś w okolicach południa delikatnych przejściowych opadów deszczu. W ogólnym rozrachunku dnia środa we Wrocławiu powinna być w miarę pogodna, z temperaturą maksymalną na poziomie 23 stopni Celsjusza.
1: Dzień dobry, już po ósmej zaczynamy pracę, zaczynamy także powoli myśleć o tym, co piękne i słoneczne, bo powoli tego słońca nieco więcej w naszym regionie. Jak to będzie dalej, sprawdzimy już za jakiś czas w kolejnej prognozie pogody, a tymczasem Where do you go, my lovely? Sobie pośpiewamy. Where?

Tak brzmi środa o poranku w Radiu Gra. Jeżeli lubicie czasem śledzić to, co się dzieje w lokalnej polityce, to pewnie wiecie, że na przykład na sesjach rad miast zwykle jest sporo dyskusji, argumentów, poprawek do uchwał, no takie niezbyt ciekawe rzeczy dla nas. Tym razem jednak w Poznaniu poleciał tort. Podczas obrad, na których radni zajmowali się m.in. wotum zaufania dla prezydenta miasta, jeden z mieszkańców postanowił wyrazić swoje emocje w dość nietypowy sposób i rzucił tortem w Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Sesję trzeba było przerwać, a sprawą zajęła się oczywiście policja. Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli polityczne emocje sięgają sufitu, to są lepsze sposoby na wyrażanie swojego zdania. Od tego mamy rozmowę, wybory, petycje, a jeśli trzeba, także referendum. Także jeśli serwować już komuś tort, to najlepiej po wygranych wyborach, a nie w trakcie obrad.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra. Lecimy, lecimy dalej. Sportowe emocje nas nie opuszczają, ponieważ mundial ciągle trwa. Jedni nie dosypiają, inni budzą się za wcześnie, tylko po to, żeby oglądać kolejne mecze. Nocni kibice pewnie nie żałują zarwanej nocy. Tym razem Argentyna rozpoczęła obronę mistrzowskiego tytułu od mocnego uderzenia, pokonując Algierię 3-0. A bohater mógł być oczywiście tylko jeden, Lionel Messi. Kapitan skompletował hat-tricka i wyrównał rekord Mirosława Klose, malując już na swoim koncie 16 goli na mundialach. Był też polski akcent. Spotkanie w Kansas City prowadził Szymon Marciniak, który po finale mundialu w Katarze znów dostał jedno z najważniejszych spotkań turnieju. Można więc powiedzieć, że tej nocy Polacy nie strzelali goli na mundialu, ale przynajmniej pilnowali, żeby Messi nie zdobył 4.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
6: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Of I'm a Believer na antenie Radia Gra. Po prostu, piosenka ze Shreka. A o Shreku i jego piątej części, zwiastunie dokładnie, który wleciał wczoraj do internetu, mówi się ostatnio sporo. Kontrowersji jest również sporo. Obejrzyjcie, powiedzcie swoje zdanie, a tymczasem jeszcze przechodzimy do tego, co się dzieje lokalnie, bo u nas mieszkańcy Wojszyc doczekali się wiadomości, na którą czekali od lat. Ulica Pawia przejdzie w końcu remont, ale spokojnie, nie straci swojego charakteru. Podczas przebudowy kostka pozostanie na swoim miejscu, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Zostanie jednak rozebrana i ułożona na nowo, dzięki czemu kierowcy, rowerzyści i piesi odczują sporą różnicę. Można więc powiedzieć, że Pawia dostanie nową jakość, ale zachowa stare zdjęcie w dowodzie osobistym. A to oznacza, że już niedługo kierowcy jadący tą ulicą nie będą musieli zastanawiać się, czy trzęsie autem kostka brukowa, czy może jednak poranna kawa była wyjątkowo mocna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bez Ola w naszym studiu nie dowiecie się, czy tym razem śpiewałam, czy nie śpiewałam nowego Dawida Podsiadło. Sezon to już wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze coś może nie po polsku, ale coś, co się spodoba polskim sercom. Alvaro Soler, Sofia. To jeszcze przed godziną dziewiątą.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: W poprzednich wyjściach pogodowych Radia Gra o poranku mówiliśmy o częściowym zachmurzeniu we Wrocławiu. Do tego niektóre z map pogodowych nie wykluczają dziś w okolicach południa delikatnych, przejściowych opadów deszczu. W ogólnym rozrachunku dnia środa we Wrocławiu powinna być w miarę pogodna z temperaturą maksymalną na poziomie 23 stopni Celsjusza.
19: To jest Gra FM.

0: dobrze, dobry humor nas nie opuszcza, dlatego przed dziewiątą mam dla was coś romantycznego, bo jeśli nie wiecie, to mamy w Hollywood jeszcze takie pary, które nie afiszują się ze swoją miłością, choć mogłyby i to jak? Tom Holland i Zendaya to para, która poznała się na planie filmu Spider-Man dobrych parę lat temu i właśnie przy okazji promocji kolejnego filmu z serii znowu zaczęto mówić więcej o parze. Ta podobno według plotek jest już po ślubie, ale nic nie jest potwierdzone na 100%. Pełna konspira. Sam aktor w ostatnim wywiadzie wypowiadał się tak pięknie na temat swojej partnerki, że nawet jeśli nie byliby już po ślubie, to po tych słowach urzędnik sam powinien przyjść do nich z papierami i zmusić do zalegalizowania tej miłości. Takie rzeczy nie dzieją się często.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę godzina 9, kolejny raport i prognoza pogody w Radiu Gra. Jeżeli jednak nie pasuje Wam polska pogoda, to warto pomyśleć o wyjeździe, a może nawet i wylocie gdzieś dalej, bo proszę bardzo, zmienia się nam Polska, zmieniają się polskie loty. 15 czerwca na przykład ostatnio z lotniska, małego lotniska w Radomiu, wykonano pierwszy w historii tego portu lot na Madagaskar. No, my wiemy, co się dzieje na Madagaskarze. Wygina się śmiało ciało, a my powyginamy je jeszcze po godzinie 9. Tymczasem już zapraszam na raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy środę, 17 dzień czerwca, godzina 9 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od przypomnienia o rozpoczętych pracach torowych i od zapowiedzi dotyczącej tych najbliższych. W miniony weekend wrocławskie MPK ruszyło z robotami na skrzyżowaniu ulic Trauguta i Krasińskiego oraz na Stawowej i Peronowej. W najbliższy natomiast weekend od 20 czerwca rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Natomiast od 27 czerwca rozpocznie się największa z rocznych wakacyjnych inwestycji. Będzie to kompleksowa przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej. Głównym zadaniem to wymiana około 1200 metrów toru pojedynczego. Wartość tej inwestycji wyniesie 12 milionów złotych.
12: Temat dnia w Radiu Gra.
11: 17 milionów wypożyczeń, ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. Jak przyznaje Paulina Tyniec-Piszcz, zastępczyni dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, system, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godziny, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, jak i turystów.
13: Blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność.
11: Warto dodać, że program wrocławskiego roweru miejskiego rozwija się również poza granicami miasta, działa dziś też w 5 gminach aglomeracji, w Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i w Wiszni Małej. A teraz w raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Popularyzacja rzetelnej wiedzy psychologicznej, prezentowanie jej praktycznych zastosowań oraz obalanie mitów i pseudonauki. To zasadniczy cel kongresu Remind, jaki odbywać się będzie we Wrocławiu od przyszłego poniedziałku do środy. W hali stulecia i w centrum kongresowym zaplanowano prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty. Program wydarzenia obejmie 14 ścieżek tematycznych. Jednak Remind to nie nie tylko kongres, ale i festiwal, w którego programie przewidziano wystawy, spacery, spotkania z twórcami oraz wydarzenia artystyczne, w tym koncert Remind, chcę to powiedzieć, z udziałem m.in. Meli Kotulek, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder czy Walusia Kraksy Kryzys. Jeśli chcielibyście wybrać się na kongres i festiwal, to mamy dla Was jeszcze kilka podwójnych zaproszeń. Wystarczy wysłać maila na nasz adres redakcja@radiogra.pl.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Jeszcze przez godzinę potrwa strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to sprawdził Igor Skrzypek.
9: To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia.
11: Związkowcy walczą o wyższe płace. Podwyżki miałyby wynieść 1200 zł brutto. Ciśnienie z lekką tendencją wzrostową, okolice 1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Wrocławskie termometry dziś maksymalnie pokażą 23 kreskę na plusie, wiatr słaby zachodni. Mimo obecności słońca we Wrocławiu prognozy mówią o chwilowym, częściowym zachmurzeniu. Możliwe, że też miejscami lekko pokropi deszcz. Biometr natomiast całkiem korzystny.
10: Wszystkim zakręconym tak jak ja o poranku przypomnę, dzisiaj mamy środę. Już tylko czwartek i kolejny piątek przed nami. Coraz bliżej weekendu. Oliwia Ciszewska, dziękuję za dziś i zapraszam już teraz na jutrzejszą pobudkę od godziny 6:00, jak zawsze. A tymczasem Mariusz Pucyło już za chwilę się z wami przywita. Ja mówię pa, pa i do usłyszenia. Miłego dnia.

0: Jak Daria śpiewa, to zawsze miło się robi. Daria Zawiałow w Radiu gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj już środa, zapraszam do 13:00. Do weekendu mamy z górki, a to nie będzie zwykły weekend, bo zbliża się najdłuższy dzień w roku. No i w ten weekend zacznie się lato astronomiczne w niedzielę 21 czerwca. A ten najdłuższy dzień w roku to kiedy? To też właśnie w niedzielę 21 dzień czerwca. No tak nam mówią, ale ja mam troszkę inne zdanie. Wiecie, kiedy jest najdłuższy dzień? Kiedy trzeba zostać w pracy po godzinach.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
11: Dinozaury we Wrocławiu?
12: Spokojnie! Psi Patrol jest już w drodze!
11: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny! Dołączcie!
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Daddy Yankee w Radiu Gra, a my dalej o weekendzie, bo w ten weekend jest okazja, żeby bić czereśniowy rekord. O co chodzi? Arboretum Wojsławice w Niemczy będzie miejscem wyjątkowego wydarzenia. W sobotę, 20 czerwca o 13 odbędzie się próba ustanowienia rekordu Polski w największej liczbie osób jednocześnie jedzących czereśnie. Wyjątkowo fajny rekord. Co więcej, wcale nie trzeba się rejestrować, nie trzeba spełniać żadnych warunków. Trzeba po prostu być na miejscu i zgłosić chęć udziału. Przy okazji tego rekordu w sobotę i w niedzielę odbywać się będzie także kiermasz roślin 20-21 czerwca od 9 do 18. Będzie można znaleźć unikalne rośliny ozdobne i sadownicze, no ale myślę, że największym magnesem będą te czereśnie. No to już dzisiaj życzę smacznego. Za chwilę pogoda, a potem Sandra, Everlasting Love.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Po reklamie.
8: Ciśnienie z lekką tendencją wzrostową, okolice 1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Wrocławskie termometry dziś maksymalnie pokażą 23 kreskę na plusie, wiatr słaby zachodni. Mimo obecności słońca we Wrocławiu prognozy mówią o chwilowym, częściowym zachmurzeniu. Możliwe, że też miejscami lekko pokropi deszcz. Biometr natomiast całkiem korzystny.

podobno Doda marzy o tym, żeby zostać jurorką w programie The Voice of Poland. Jest jeden problem, nie chcą tego producenci, którzy boją się, że Doda zdominuje ten konkurs. No nie dziwię się, też myślę, że to by się zamieniło po prostu w Doda Show. Hity pełne energii w Radiu Gra, teraz taki troszeczkę francuski klimat, Ma Chérie i DJ Antoine.

0: Joe Cocker, Tonight. Właśnie, co tam dzisiaj wieczorem na Mundialu? Hitowy mecz o 22:00, Anglia, Chorwacja. Potem dla nocnych marków o 1:00, Ghana, Panama. I o 4:00 nad ranem Uzbekistan, Kolumbia. A my dobijamy do 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
0: Męskie granie, orkiestra i kawałek nareszcie, dosłownie za chwilkę. Teraz mamy 10:00, teraz pora na najnowszy raport. Zapraszam.
11: Rafał Jędroszek, zapraszam. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia. Tą informacją zaczynamy. Na odcinku A8 pomiędzy węzłami Wrocław Północ, Wrocław Psiepole prowadzone są prace związane z naprawą dylatacji bitumicznej. Z tego powodu zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. Kierowcy, zachowajcie więc ostrożność. Korek obecnie zaczyna się na wysokości węzła Wrocław Stadion. A teraz wracamy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie powstała druga już sala, tak zwana hybrydowa. Jest gotowa do realizacji pierwszych zabiegów. Jest też nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Doposażono również Instytut Chorób Serca w aparaturę diagnostyczną i zabiegową, ale te i wiele innych inwestycji, jak mówi Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
12: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu, ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa, duże kwoty w innym zakresie, ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski.
11: A przypomnijmy, wspomniane środki z Krajowego Planu Odbudowy to 30 milionów złotych.
1: Radio Gra poleca.
11: U progu wakacji dolnośląskie atrakcje turystyczne głowią się, jak ściągnąć do siebie więcej turystów. W 2024 roku południe regionu, w szczególności Ziemia Kłodzka, zostało strawione przez powódź. Od tego czasu liczba gości już nigdy nie wróciła do tego samego poziomu. Perełka tego rejonu, Twierdza Kłodzko, inwestuje kolejne pieniądze, aby przyciągać turystów.
13: Tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
14: No, dzieje się jak zawsze sporo na Twierdzy Kłodzko. Udało nam się już jakiś czas temu dostać dofinansowanie, o którym informowaliśmy, natomiast teraz już jest znacznie ciekawiej, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie na koronach tak zwanego donżonu przygotowywane są ścieżki widokowe.
11: A twierdzę Kłodzko odwiedziła Martyna Czerwińska i rozmawiała z przedstawicielem tego obiektu turystycznego Kornelem Drążkiewiczem.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Rząd zastanawia się nad podpisaniem drugiego progu podatkowego. Niewykluczone, że projekt ustawy pojawi się już w przyszłym miesiącu.
2: Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
10: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go.
2: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
11: O czym informował Kacper Wróblewski. W Radiu Gra zaglądamy w najnowsze zaktualizowane mapy pogodowe dla Wrocławia. Odwołują dziś ewentualne niewielkie przelotne opady deszczu, natomiast niewykluczone, że czasami będzie pojawiało się miejscowe chwilowe zachmurzenie. 24 stopnie Celsjusza, tyle dziś maksymalnie mają pokazać wrocławskie termometry. Na barometrach obecnie 1017 hektopaskali. Ciśnienie we Wrocławiu z lekką tendencją wzrostową.
0: Tydzień się rozpędził, środa się rozpędziła i my chyba też już jesteśmy rozpędzeni i pędzimy w stronę weekendu. Dzień dobry jeszcze raz, witajcie w środę po 10:00. Radio Gra, Mariusz Pucyło, teraz męskie granie orkiestra. Ja się staram.

0: Stayin' Alive i Bee Gees w Radiu Gra. Jeszcze na dobre nie rozpoczął się sezon, także sezon na paragony grozy, a tu już takie ceny. Jedna z knajp na Helu, dokładnie w samym Helu, wywiesiła na drzwiach prowadzących do toalety taką tabliczkę skierowaną do osób, które nie są klientami lokalu. Uwaga, toaleta płatna. 20 zł z dopiskiem nie dotyczy naszych klientów. No tam to po prostu już bardziej opłaca się chyba dopłacić i coś zjeść. No tam to kupujesz toaletę, a obiad przy okazji.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: Jak to z tą falą gorąca, która idzie w naszą stronę i ma dotrzeć w połowie tygodnia? No idzie i idzie i za chwilę dotrze. Jutro we Wrocławiu 27 stopni, dużo słońca. No i od piątku trójka z przodu, w piątek 31, w sobotę 33 stopnie, w niedzielę też powyżej 30, dokładnie 31 stopni, także no powoli, powoli szykujmy się na te upały. Teraz gorący kawałek prosto z mundialu, Shakira i Daj Daj.
1: Radio Gra. Hity.

0: Ostatni most i Landberry w Radiu Gra. U nas hity pełne energii. W ciągu najbliższych minut to m.in. Backstreet Boys, I Want It That Way. Już za chwilę, potem przed 12:00 także Margaret, Tańcz głupia, tańcz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
8: Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się pomiędzy 21 a 22 kreską. Do 24 stopni ma dziś wynieść temperatura maksymalna we Wrocławiu. Ciśnienie powoli rośnie, okolice 1017 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Wczesnym popołudniem się ustabilizuje, ale w nocy prognozowany jest kolejny, dalszy, lekki wzrost. Środa generalnie pogodnym, w miarę słonecznym dniem we Wrocławiu z korzystnym geometrem.
9: To jest Gra FM.

0: Tańcz, głupia tańcz i Margaret, która chyba w przyszłym tygodniu powinna pojawić się w piosence Miłego Lata, tak na zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. No ale to, przypomnę, następny piątek, 26 czerwca. Dzisiaj 17, zbliża się 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
7: Przed nami wszystkie najważniejsze wiadomości, czyli raport, do którego dołożymy także świeżutką prognozę pogody. Zapraszam.
8: Śmiertelny wypadek motocyklisty w Długołęce pod Wrocławiem. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Jak powiedziała nam oficer prasowa komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, podkomisarz Aleksandra Freus, motocyklista jechał w kierunku Wrocławia w terenie zabudowanym z prędkością ponad 120 km na godzinę. Próbowali go zatrzymać policjanci nieoznakowanym radiowozem. Niestety pościg zakończył się tragicznie.
9: Policjanci jadący również w tamtym miejscu, w tamtej okolicy, zauważyli tego motocyklistę, dokonali pomiaru jego prędkości w terenie zabudowanym, to ostatni pomiar 122 km na godzinę, wydali sygnały świetno-dźwiękowe, sygnalizując zatrzymanie się do kontroli tego kierującego, natomiast właśnie reakcja była taka, że motocyklista gwałtownie przyspieszył na tą okoliczność i niestety wjechał na skrzyżowanie na sygnalizacji czerwonej. Tam zderzył się z pojazdem osobowym, a następnie uderzył w bariery energochłonne. Tutaj natychmiastowa reanimacja mężczyzny przez służby ratunkowe niestety nie przyniosła oczekiwanego efektu i 52-latek zmarł na miejscu.
8: Ulica Wrocławska w Długołęce jest obecnie zablokowana w kierunku Wrocławia.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: W stolicy Dolnego Śląska za pół godziny ruszy dziś 3-dniowa konferencja ABSL Summit 2020. To czołowe europejskie wydarzenie skupiające przedstawicieli sektora usług dla biznesu. W międzynarodowym forum wezmą udział reprezentanci globalnych korporacji ze światowej listy największych 500 przedsiębiorstw. Spotkają się oni z naukowcami, ekonomistami i przedstawicielami administracji publicznej. A teraz w raporcie zmieniamy temat. Jutro o 17 na wrocławskim Starym Mieście odbędzie się spacer w ramach Akademii Architektury. Uczestnicy poszukają śladów renesansu w przestrzeni miasta, które mimo upływu wieków wciąż są widoczne w detalach architektonicznych. Przewodnikiem wydarzenia będzie Wojciech Gruk, który opowie o renesansowych realizacjach i miejscach z zachowanymi elementami odrodzenia. Udział w spacerze jest bezpłatny. Przypomnijmy, start jutro o 17 z biurka pod Iglicą na Placu Solnym.
10: Temat dnia w Radiu Gra.
8: To już 15 lat, odkąd można wypożyczać rowery we Wrocławiu. Jak mówi nam Paulina Tyniec-Piszcz z magistratu, w tym czasie dokonano 17 milionów wypożyczeń jednośladów, którymi użytkownicy przejechali łącznie ponad 40 milionów kilometrów.
11: Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery.
8: A my przypomnijmy, że z wrocławskiego roweru miejskiego można korzystać także w sąsiednich gminach, w Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Rząd przedstawił 5 punktów, które mają sprawić, że Polska może stać się rajem do inwestowania. To m.in. nowy program grantowy wsparcia dla inwestycji w tzw. czyste technologie i rozwój polskiej strefy inwestycji programu, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Głównym motorem napędowym polskich firm ma być jednak nowa platforma dla startupów.
12: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
8: To był minister finansów Andrzej Domański.
7: Laura i Adolf mają dzisiaj imieniny. To drugie imię jakoś tak od jakichś 80 lat mało popularne. 17 czerwca, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witajcie ponownie. Za chwilę o tym, kto ma dzisiaj urodziny. Teraz wracamy do grania. Teraz Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My.

0: Typowe brzmienie przebojów lat 90. United, Prince Little Joe i Marky Mark. Dzisiaj 17 czerwca. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy mają dzisiaj urodziny, a tego dnia na świat przyszedł m.in. Krzysztof Zanussi. Polski reżyser kończy dzisiaj 87 lat. 54. urodziny świętuje za to Michał Żebrowski, aktor znany m.in. jako Wiedźmin i Pan Tadeusz. A urodzony dzisiaj człowiek jest bardzo wrażliwy i empatyczny. Ma wszechstronne zainteresowania i jest pracowity. To oczywiście zaliczamy do zalet. Jeżeli chodzi o wady, tu horoskop podpowiada chwiejność. Z dedykacją dla wszystkich urodzonych 17 czerwca za chwilę Jonatan i Liwka.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Enrique i Nicky Jam, a teraz muzyczne wydarzenia we Wrocławiu. Dzisiaj Vertigo Jazz Club o 20:00 proponuje Top Pop Hits of 70s, czyli popowe hity lat 70. Grał będzie Henryk Borsiak, gitarzysta. Gate dzisiaj godzina 19:00, Noche de España. Daniel Masia zabierze gości w muzyczną podróż pełną energii, emocji i największych hiszpańskojęzycznych klasyków. Zabrzmią takie hity jak Corazon Espinada, La Camisa Negra czy La Bamba. A u nas jednak po angielsku Bob Sinclair, I Can't Wait.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Roxette, Fading Like a Flower. No jak kwiatek więdnie, to trzeba podlać, o czym trzeba będzie pamiętać w ciągu najbliższych gorących dni. A co dzisiaj szykuje pogoda na popołudnie? Sprawdzamy już za chwilę, potem Snap, Rhythm is the Dancer.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Wrocław Hala Stulecia 16 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
11: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Po reklamie.
15: 1018 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie na razie stabilne, ale jeszcze w nocy delikatnie wzrośnie. A wrocławskie termometry w ciągu dnia maksymalnie pokażą dziś 24 stopnie Celsjusza. Środa w miarę słonecznym dniem w towarzystwie raz słabego, raz umiarkowanego wiatru, ale szykujcie się na upały te. W stolicy Dolnego Śląska już od najbliższego weekendu termometry przekroczą wówczas próg 30 kreski.
16: To jest Gra FM.

Choose Only You, hity pełne energii na środę. Niektórzy mówią, że środa to taka mała sobota. To oczywiście optymiści, bo pesymiści to mówią, co to ta środa? Ani początek, ani koniec, ani dobrze, ani źle. Ale nie będziemy słuchać pesymistów, tylko dalej będziemy się cieszyć ze środka tygodnia. Zostańcie z nami na popołudnie. Ja zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
9: Harmonizer.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
15: 17 dzień czerwca, mamy środę. Godzina 13 na zegarach. Sprawdzamy najnowszy raport.
16: Daniel Chawrylenia, dzień dobry, zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Zaczynamy od nowości na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzenia zieleni.
17: Wracamy do sprawy.
16: Dziś w raportach mówimy na temat nowych inwestycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W szpitalu powstała druga już sala hybrydowa, nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym, a Instytut Chorób Serca został doposażony w aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora USK we Wrocławiu, w rozmowie z Radiem Gra wskazuje, że dwie sale hybrydowe oraz dedykowane stanowiska intensywnej terapii oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
18: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu, ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie.
16: Łączna wartość dofinansowania ze środków KPO, przypomnijmy, to 30 milionów złotych. Zmieniamy tematykę. Taniec, muzyka, śpiew, regionalne potrawy i szukanie kwiatu paproci. Wielki wrocławski piknik i noc świętojańska już w sobotę. W Parku Pawłowickim zaplanowano pokazy różnych zespołów i spektakle. W programie również bogata oferta warsztatów. To wydarzenie dla całych rodzin, zapewnia organizatorka Oksana Terefenko-Choroszczak.
19: Dla małych, dla dużych, dla całej rodziny. Będą smoki, będą skrzydła, będzie magicznie i bajkowo. To wszystko w cudownej scenerii właśnie Parku Pawłowice. Na końcu naszego wydarzenia będzie rozpalane ognisko przez łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera. W obrzędzie sobótki odbędzie się dokładnie właśnie wtedy, kiedy Noc Kupalska się odbywa.
16: Start w samopołudnie, wstęp jest darmowy.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Nowa Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. A co dokładnie proponuje Lewica? Posłuchajmy.
20: To m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
21: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
20: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Tyle Kacper Wróblewski. W środę słupki rtęci w termometrach we Wrocławiu. W najcieplejszym momencie dnia dojdą do 24 kreski nad zerem. Aktualnie temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza, a ciśnienie 1018 hektopaskali. Na niebie kilka chmur, ale deszcz nam dziś nie zagraża. Popołudnie będzie słoneczne i pogodne już do końca.
15: Dzień dobry, w środowe popołudnie. Natalia Kawałek po tej stronie radia zostaje z wami do godziny 18. Odpalamy popołudnie. A jak popołudnie, to dobrze by było, żeby było słoneczne. No to trochę słońca od tego chłopaka Alvaro Soler na początek.

0: FM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: trochę magii, to Steve Miller Band w Radiu Gra Wrocław po godzinie 13. Magia to się, słuchajcie, działa w nocy, bo za nami kilka intensywnych spotkań piłkarskich oczywiście, między innymi spotkanie Irak-Norwegia 4-1 dla Norwegii, ale też Argentyna-Algieria 3-0 dla Argentyny. Messi się tutaj nastrzelał pięknie. No i jeszcze z samego rana Austria-Jordania 3-1. Mam wrażenie, że się panowie na tych mistrzostwach trochę odblokowali. No jedyne co, czego żal, no to wiadomo, że nas tam nie ma. A tematem meczy dzisiejszych do obejrzenia we Wrocławiu jeszcze się będziemy zajmować. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: a do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Impossible i Wonderland w Radiu Gra Wrocław po 13, a ja zgodnie z obietnicą wracam jeszcze do Mundialu. Ja wiem, że to nie jest temat, który wszystkich interesuje, szczególnie, że Polska tam nie gra, ale jeżeli słyszą mnie teraz jacyś fani, to tak jak codziennie tak powtarzam, co gdzie można oglądać. Dach Wrocławii, to moi drodzy tutaj Pit Lane Summer Bar zaprasza was gorąco. Dzisiaj godzina 19. Startuje mecz Portugalia kontra Kongo. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak gra Demokratyczna Republika Konga, no to moi drodzy, to jest okazja, żeby właśnie zobaczyć, jak tam z Cristiano dzisiaj będą w piłeczkę Portugalczycy pykać. Z drugiej strony, albo na drugą nóżkę, 22. Anglia kontra Chorwacja i to również na dachu Wrocławii obejrzeć. Możecie w kolejnych dniach kolejne mecze, ale spokojnie, codziennie będę wam kilka tych ciekawostek meczowych i też przy okazji tych miejscówek podrzucała. Tymczasem, jeżeli chcielibyście wpadać właśnie na dach Wrocławii, to przypominam, wstęp jak najbardziej za free.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my oczywiście również za free wam gramy. Od tego macie Radio Gra Wrocław i hity pełne energii. Tabletka, dwa dni. Dalej.

0: Radio Gra FM.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład

0: i postawiła sprawę jasno. Jennifer Lopez wyśpiewała, że nie jest naszą mamą. No cóż, ale przyjemnie się tego słuchało. Mimo wszystko, mimo że prania tam za nas nie zrobi, ani nic nam nie ugotuje. Tymczasem za chwilę na naszej antenie chłopak, który niestety nie jest ani naszym tatą, ani nie jest naszym chłopakiem, ani w ogóle nikim, tylko no po prostu artystą, którego możemy sobie z przyjemnością słuchać. Harry Styles, As It Was, to już za parę chwil, a po drodze sprawdzimy tę najnowszą prognozę pogody. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce.

0: możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie.
4: W środę słupki rtęci w termometrach we Wrocławiu. W najcieplejszym momencie dnia dojdą do 24 kreski nad zerem. Aktualnie temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza, a ciśnienie 1018 hektopaskali. Na niebie kilka chmur, ale deszcz nam dziś nie zagraża. Popołudnie będzie słoneczne i pogodne już do końca.
5: Słuchasz radia Gra FM.

0: Pectus z tym jednym momentem, który ciągle żyje w nas. No moi drodzy, jeżeli uda wam się zobaczyć i poczuć na żywo to, o czym wam powiem za moment, to na pewno zostanie to z wami do końca życia. Absolutnie. Dziwidło z Wrocławia, czyli ta roślina o zapachu padliny, wkrótce zakwitnie w ogrodzie botanicznym. Co ciekawe, można zaglądać do ogrodu botanicznego, spacerować dookoła i podziwiać, czy już jesteśmy w rozkwicie, czy jeszcze nie. Ale jeżeli nie chcecie ryzykować, to możecie sobie śmiało odpalić na YouTubie relacje live. Ogród botaniczny zaprasza i możecie, no właśnie, na żywo sprawdzać, czy już tam śmierdzi, czy jeszcze nie. Zobaczycie to może, no nie do końca tak w oczywisty sposób, ale jak ludzie będą zatykali nosy, będą jakoś tak przed nosami machali, to możecie być pewni, że już zakwitło. Z tego, co mówią eksperci, nasi wrocławscy, takie 2-3 dni i już będzie śmierdziało na kilometr, jak nie lepiej. Na pewno wszystkim na bieżąco będziemy was informować, ale wy też na bieżąco możecie sobie właśnie odpalić YouTube'a, ogrodu botanicznego i podziwiać, czy to śmierdzi, czy to nie śmierdzi. A inne ważne, istotne informacje już za chwilę punktualnie o 14:00, oczywiście w najnowszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: zapewnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Nie taka niewinna Britney Spears, Oops, I Did It Again, za nami w Radio Gra Wrocław, hity pełne energii, takie wam podrzucamy, ale podrzucamy też takie informacje, które mogą być przydatne. A być może jesteście wielkimi fanami czereśni, może chcielibyście się najeść prosto z drzewa i przy okazji pobić rekord. Moi drodzy, jest taka okazja. Sobota 20 czerwca, więc już ta najbliższa sobota, to jest okazja, żeby wybrać się do Arboretum Wojsławice i tutaj właśnie można jeść tych czereśni, ile się tylko chce, zrywając prosto z drzewa. No i można wziąć udział w próbie ustanowienia rekordu Polski w kategorii najwięcej osób jedzących czereśnie jednocześnie. Krótko mówiąc, nasze ręce i nasze żołądki jak najbardziej są tam potrzebne. 20 dzień czerwca, Arboretum Wojsławice, idziemy na rekord właśnie tam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Nie wiem, jak tam u was z rekordami gastronomicznymi, ale tak na wszelki wypadek mówię smacznego, żebyście się za długo nie głodzili, bo to taka pora obiadowa, warto o sobie pomyśleć i czymś ciepłym i przyjemnym dla swojego żołądka.

0: pierwszy hit, z którym wypłynął John Newman Love Me Again w Radiu Gra Wrocław. Swoją drogą, ciekawostka, John Newman teraz dużo częściej występuje w roli DJ-a, ale też robi to doskonale. U nas natomiast klasycznie Love Me Again w tej normalnej, naturalnej, jedynej i pięknej wersji. A już za chwilę Artur Gadowski też klasycznie i pięknie będzie do nas śpiewał. Po drodze oczywiście też prognoza pogody. Zostańcie.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dinozaury we Wrocławiu?
15: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
14: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
16: Po reklamie.
17: Niewielkie zachmurzenie i sporo słońca. Taka sytuacja pogodowa potrwa we Wrocławiu już do końca dnia. Temperatura powietrza po południu osiągnie poziom 24 stopni Celsjusza. W tej chwili na termometrach 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie pod wieczór odrobinę wzrośnie, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na nasze samopoczucie. Ogólne warunki biometeo są...

0: Numer, który znacie już na pamięć, szczególnie jeżeli jesteście rodzicami maluchów. Maluchom podobno ten numer tak się wkręcił, że no, wielu rodziców codziennie rano musi tego słuchać w samochodzie. I w ciągu dnia, i w ciągu zabawy, i jeszcze najlepiej przed snem. Bruno Mars i Rosé Appetit w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, przyjemnostki, takie nasze lokalne. Może macie ochotę na to, żeby wybrać się na spacer historyczny, troszeczkę zapoznać się z architekturą, trochę lepiej zrozumieć nasze miasto, a tak się składa, że bardzo fajne takie oprowadzania, takie spacery z przewodnikami za darmo można sobie zorganizować. A w zasadzie organizować nie trzeba, trzeba po prostu przyjść. Karłowice i Różanka to właśnie te miejsca będziemy mogli sobie troszeczkę bliżej zapoznać. Różne takie właśnie centra aktywności lokalnej czy rady osiedlowe organizują i zapraszają do siebie. Pierwszy spacer 21 czerwca. Przewodnikiem po osiedlu będzie historyk sztuki Krzysztof Ziental, a po wrocławskich osiedlach no, wędruje już od paru dobrych lat, wie o nich wszystko, więc jeżeli macie chęć, no to zaglądajcie na wrocław.pl, tam można się zapisywać.
1: Radio Gra.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Podrzucamy raport z Wrocławia, raport pogodowy i jeszcze raport sportowy. Jest 15. Zaczynamy.
12: Śmiertelny wypadek motocyklisty w Długołęce. Od niego zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Mężczyzna jechał przez miejscowość z zawrotną prędkością ponad 120 km na godzinę. Nieoznakowany radiowóz próbował go zatrzymać, ale motocyklista na widok policjantów przyspieszył i wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Tam uderzył w samochód, a następnie bariery energochłonne. 52-latek zmarł na miejscu.
13: Policjanci jadący również w tamtym miejscu, w tamtej okolicy, zauważyli tego motocyklistę, dokonali pomiaru jego prędkości w terenie zabudowanym, to ostatni pomiar 122 km na godzinę, wydali sygnały świetlno-dźwiękowe, sygnalizując zatrzymanie się do kontroli tego kierującego, natomiast właśnie reakcja była taka, że motocyklista gwałtownie przyspieszył na tą okoliczność i wjechał na to skrzyżowanie na czerwonym świetle.
12: Mówiła podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: 40 milionów kilometrów w 15 lat. Tyle przejechali na rowerach miejskich miłośnicy dwóch kółek we Wrocławiu. System pozwala wypożyczyć rower przy pomocy aplikacji. Najaktywniejszy użytkownik skorzystał z miejskiej bazy już 42 tysiące razy. To niemal 8 przejazdów dziennie. Pani Ola z kolei odnalazła przy jednej ze stacji swoją wielką miłość.
15: To była zabawna historia. Zaparkowałam pewnego dnia rower. Schodząc z roweru, potknęłam się, a obok swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie. To nie mogło
10: byłeś przypadek.
15: No, mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam. Ten mężczyzna, widząc moje zdenerwowanie, chciał mnie jakoś po prostu pocieszyć, więc powiedział, że zaprasza mnie na kawę i skorzystałam z tej kawy. Tak się zaczęła ta historia. Aż okazał się cyklistą, okazał się fanem po prostu roweru, więc zjeździliśmy z uszy w Szesztyn, Wrocław i okolice również i fajnie spędzaliśmy czas.
12: 15 lat temu pojazdów było zaledwie 140, dziś to już ponad 2800 rowerów. A teraz kolejny sukces wrocławskiej nauki. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w ścisłej światowej czołówce badań nad chorobami serca i układu krążenia, zajmując 14 pozycję w rankingu US News Best Global. Ranking objął 2250 uczelni z całego świata, a wrocławski Medicus zajął najwyższe miejsce z grona polskich uczelni medycznych. Wrocławska uczelnia zajęła też drugie miejsce w Polsce w kategoriach medycyna kliniczna oraz immunologia. Ranking US News Best Global Universities jest jednym z najczęściej cytowanych międzynarodowych zestawień oceniających działalność naukową uczelni. Wyniki pokazują, jak poszczególne uczelnie wypadają zarówno w klasyfikacji ogólnej, jak i w poszczególnych dyscyplinach naukowych.
14: Wiadomości Radia Gra.
12: W popołudniowym raporcie z kraju i ze świata najpierw dobre wieści dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,06 zł. Tańszy będzie też olej napędowy 6,36 zł za litr. I na chwilę przenosimy się do Paryża. Louvre od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys i potrzebuje mnóstwa inwestycji. Placówka przygotowuje się do przeprowadzenia gigantycznych prac na ponad miliard euro. Chodzi o renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Louvru i osobnej sali dla słynnej Mony Lizy. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. W najbliższy weekend stolica Dolnego Śląska stanie się również stolicą światowego żużla za sprawą Grand Prix. W sobotę o tytuł we wrocławskiej rundzie powalczą najlepsi żużlowcy świata. Po turnieju we Wrocławiu będziemy na półmetku sezonu Grand Prix. Po czterech rundach, przypomnijmy, liderem klasyfikacji przejściowej jest Brady Kearns. Turniej rozpocznie się o godzinie 19 w sobotę, ale już w piątek w kompleksie Stadionu Olimpijskiego ruszy SGP3. Czyli turniej o indywidualne mistrzostwo świata dla zawodników do 16 roku życia. Wejściówki są cały czas dostępne, w przeciwieństwie do sobotniego wydarzenia, na które bilety rozeszły się już jak świeże bułeczki. Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 14, a o godzinie 15.45 w Alei Gwiazd Sparty przy pergoli Stadionu Olimpijskiego nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej zmarłego w 2018 roku Tomasza Jędrzejaka. O godzinie 15 termometry we Wrocławiu pokazały 24 stopnie na plusie, a więc prognozowane na dzisiaj max i taka temperatura utrzyma się już do wczesnych godzin wieczornych, a co za tym idzie, do końca dnia ma być słonecznie, pogodnie i rześko dzięki umiarkowanemu wiatrowi, który w środę wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę.
11: Jest po 15? No to co? No to my wracamy do grania, skoro już was naładowaliśmy odpowiednio informacjami. To na drugą nóżkę hity pełne energii. Drenchill, Indiana, Freed from Desire. Dajcie głośniej.

0: No to piękne chóry nam się tutaj pojawiły. Red Box for America w Radiu Gra Wrocław po 15. A teraz uwaga, bo pojawiły się też wyniki badań naukowców. Tym razem naukowców, którzy postanowili się zastanowić, czy kino na nas jakoś fajnie może działać. I słuchajcie, o ile fajnie się relaksujemy przy komediach, na komediach romantycznych zdarza nam się uronić jakąś łezkę, z dramatu czy biografii możemy się czegoś dowiedzieć, to teraz uwaga, podobno horrory też są okej. I to nie po to, żebyśmy się bali wyłącznie, ale właśnie, podobno dzięki temu, że oglądamy horrory, to z tego strachu wynika dla nas coś dobrego. Nasze mózgi podobno uczą się taktyki przetrwania. Nie wiem jak wy, ale z tego, co ja kojarzę, to zazwyczaj w horrorach po pierwsze wszystko źle się kończy, no i te taktyki bohaterowie zazwyczaj mają kiepskie, no nie? No, kupują dom na przykład na cmentarzysku Indian, a to wiadomo, że się źle skończy, albo na przykład jak w piwnicy jest ciemno, to oni jak najbardziej tam schodzą, no i zamiast zapalić światło, to oni w ciemności siedzą. A, no i przy okazji, jak są w jakiejś większej grupie, to zawsze się rozdzielają i dziwnym trafem zawsze się to jakoś źle kończy. No i nie wiem, jak my z tego mamy wyciągnąć prawidłowe wnioski.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent, a znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
7: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest...

0: Takie życie jest, tak nam śpiewa pięknie Celine Dion, That's the way it is. W radiu gra Wrocław, takie piękne brzmienia, lekko romantyczne. No właśnie, więcej jeszcze pięknych melodii się u nas pojawi, to z całą pewnością mogę wam obiecać, ale moi drodzy, oprócz tego, że pojawi się muzyka, pojawiają się też zapisy Kosze we Wro 2026, czyli moi drodzy, okazja do tego, żeby sobie popykać w koszykówkę na placu Nowy Targ. Zapisy ruszyły 20 i 21 czerwca będziemy mogli sobie właśnie pograć i plac Nowy Targ we Wrocławiu stanie się taką naszą areną, takim naszym parkietem koszykarskich zmagań. To jest druga edycja tego wydarzenia, także kto był na pierwszej, ten na pewno wam powie, że to jest super impreza, a kto nie był, ten może się przekonać na własnej skórze. Szczegóły sprawdzajcie na wrocław.pl, tutaj znajdziecie link do zapisów, najwięcej szczegółów, godziny, wszystko i tak dalej, ale od razu mówię, śmiało zapisujcie się, nic za to nie płacicie, a trochę ostatnich wolnych miejsc jeszcze zostało.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ewa Max, Kings and Queens w Radiu Gra Wrocław. No i za chwilę faktycznie pojawi się u nas królowa, także muzycznie ta zapowiedź zdecydowanie się udała. Za chwilę królowa popu, czyli Rihanna się pojawi, bądźcie blisko. Pojawią się też najnowsze doniesienia pogodowe. Nasi dziennikarze teraz sprawdzają prognozy i za chwilę przekażą wam szczegóły.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Harlem Globetrotter.

0: zaprasza Radio Gra.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
11: Dinozaury we Wrocławiu?
12: Spokojnie! Psi Patrol jest już w drodze!
11: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dino misję.

0: czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny. Dołączcie!
1: Po reklamie.
2: O godzinie 15 termometry we Wrocławiu pokazały 24 stopnie na plusie, a więc prognozowane na dzisiaj max. I taka temperatura utrzyma się już do wczesnych godzin wieczornych. A co za tym idzie, do końca dnia ma być słonecznie, pogodnie i rześko dzięki umiarkowanemu wiatrowi, który w środę wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę.
3: To jest Gra FM.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: To grupa Eiffel 65, no i kawałek Blue, chociaż my go bardziej wszyscy kojarzymy jako Dabu Dibu Dibu i to oczywiście jest w nawiasie, ale Blue to przede wszystkim jest ten tytuł, który przy tym numerze warto zapamiętać. No i właśnie, będziemy się teraz też kręcić wokół kolorów, bo błękitna piosenka za nami, a przed nami powrót zielonego ogra. Wylądował wczoraj wieczorem nowy zwiastun Shreka 5 i niestety zapowiada się fatalnie. Tak jakbyśmy dostali, słuchajcie, Shreka z temu przynajmniej, jak nie gorzej, także nie polecam, jeżeli lubicie poprzednie części, to nie psujcie go sobie tym właśnie. Co dostaniemy już niebawem, bo chyba w tym roku nawet ten Shrek ma wpaść do kin. Jedyne co, tak na pocieszenie, no to co? No to Shrek nadal jest zielony, no. Karnacji to mu akurat nie zmienili, ale cała reszta dookoła, dajcie spokój.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
4: Reklamie.
5: Do zachodu słońca temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale od 20 do 23 stopni Celsjusza. Pod koniec dnia odrobinę wzrośnie za to ciśnienie, czego nie odczują nawet osoby szczególnie wrażliwe na zmiany pogody. W nocy minimalnie 14 na plusie, ale już ze wzrostem zachmurzenia, a nawet przelotnymi rozproszonymi opadami słabego deszczu.
6: Jest Radio Gra.

0: czasem jedyne, czego nam w życiu potrzeba, to fajny chłopak z fajną gitarą. No to był on, Eros Ramazzotti w Radiu Gra Wrocław. Ostatnia melodia ode mnie dla Was na dzisiaj, ale spokojnie, jutro też się spotykamy. No i mam nadzieję, że jutro też będzie piękny dzień i wspólnie się razem porelaksujemy, poodprężamy i życie sobie będziemy we Wrocławiu planować. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia, do następnego. Miłego wieczoru, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Po 11 latach MPK Wrocław kończy współpracę z firmą Michalczewski. Środa to dzień, w którym miejski przewoźnik przejmuje obsługę linii autobusowych realizowanych dotąd przez podwykonawcę. Na ulicę wyjechały już nowoczesne, klimatyzowane autobusy Mercedes-Benz Conecto, kolejne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki. A pierwotna umowa z firmą Michalczewski, przypomnijmy, podpisana została na 10 lat. W ubiegłym roku w ramach ugody mediacyjnej część pracy przewozowej została przedłużona o kolejny rok. W czerwcu 2025 roku MPK Wrocław przejęło już samodzielną obsługę autobusów typu Solo, a w ostatnich miesiącach Michalczewski realizował pracę przewozową wyłącznie autobusami przegubowymi i MIDI. W czerwcu bieżącego roku współpraca dobiegła końca. Dla pasażerów poza nowoczesnym taborem nic się nie zmienia.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzenia zieleni.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godzinę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym sezonie użytkownicy zrealizowali już ponad 613 tysięcy wypożyczeń i przejechali łącznie 1,5 miliona kilometrów, przekazała nam Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego.
13: Warto dodać, że program wrocławskiego roweru miejskiego rozwija się również poza granicami miasta. Działa dziś też w 5 gminach: Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej. Najbliższa noc we Wrocławiu będzie ciepła, ale za to pochmurna. Temperatura minimalna ma wynieść około 14 stopni Celsjusza i możliwe są także niewielkie, przelotne opady słabego deszczu. Odrobinę popada także w czwartek, choć przy prognozowanych na jutro 27 stopniach na plusie będzie to raczej przyjemne i orzeźwiające doświadczenie, zupełnie inne od tego, z czym mieliśmy do czynienia choćby w ubiegły weekend.
12: Ja tak jakby co, to już w sandałach wróciłem, tak, jestem gotowy na upały, chyba że akurat późnym wieczorem zrobi się chłodno. Przemek Grabowski, witajcie po 18 po godzinach w środę w Radiu Gra. Mam tutaj wasze ulubione hity, nowości, klasyki, za chwilę Calvin Harris, teraz nasza Bledka, też na lato, jej dwa dni.

No i jak podobał wam się głos wokalista w tym hicie Calvina Harrisa, czyli My Way? Fajnie zaśpiewał. No to przecież sam DJ Calvin Harris. Już dzisiaj tego nie robi, ale kiedyś udzielał głosu w swoich produkcjach. Potrafi. Jak chce, to potrafi. No to teraz jeszcze jeden klasyk, ale niekoniecznie taneczny i klubowy, ale do którego uwielbiam wracać. Mamy tutaj na winylu. No to czas uruchomić gramofon po godzinach w Radiu Gra. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, niezapomniane, przepiękne Moonlight Shadow.

0: która wyprawiła ostatnio wielkie włoskie wesele. Pojawiły się gwiazdy, był nawet David Guetta, który w prezencie zagrał kilka piosenek, nie wiem ile zostawił w kopercie. I wiecie co? David Guetta wróci tutaj po weselu za kilka minut, bo mam dla was nowość. Już na wakacje w Radiu gra David Guetta i Alok w numerze, który musicie sprawdzić, to przed wami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
14: Słuchasz radia. Gra FM.

Ale to był hicior kiedyś, kto pamięta, Morandi i Angels, to jeszcze w tych czasach, kiedy można było sobie w kiosku Brawo kupić. Tak, było Brawo, Brawo Girl i kioski były, chociaż Brawo tymczasowo ostatnio nawet powróciło. Teraz obiecane nowości, już na wakacje z Radiem Gra. David Guetta i Alok, Brazylijczyk, którego uwielbiamy, zrobili taki, no, trochę ogniskowy numer, taki na biwak, na ognisko, może na lekką biesiadę, no to bujamy się i śpiewamy. Run, Run, River.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Piosenne kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradałem je sąsiadom.

0: 4 pory roku Wiktor Waligura pasuje tak zimą, wiosną, latem i jesienią. A jeszcze tylko 8 dni oficjalnie i zaczynamy wakacje 2026. Jeszcze tylko 8 dni do końca roku szkolnego, a bez weekendów no to już praktycznie tylko 6. Już nic się chyba nie poprawi, tak więc proszę już się tam pod koniec nie stresować. Za chwilę na stresy może też Whitney Houston i jej głos w Radiu Gra.
1: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4900.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie ciepła, ale za to pochmurna. Temperatura minimalna ma wynieść około 14 stopni Celsjusza i możliwe są także niewielkie, przelotne opady słabego deszczu. Odrobinę popada także w czwartek, choć przy prognozowanych na jutro 27 stopniach na plusie będzie to raczej przyjemne i orzeźwiające doświadczenie, zupełnie inne od tego, z czym mieliśmy do czynienia choćby w ubiegły weekend.
3: To jest Gra FM.

0: Boys, Will Smith i Martin Lawrence zagrali tam bardzo ciekawie. Może warto wrócić do takiej klasyki, do Bad Boys. No i każdy taki film musiał mieć fajną ścieżkę i hicior. I to był właśnie hicior z Bad Boys, Diana King w niezapomnianym Shy Guy. Będą jeszcze takie klasyki. Dzisiaj wieczorem w Radiu Gra. Wróci również Rod Stewart, ale też oldschoolowy Paweł Kukiz z zespołem Piersi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Harlem Globetrotter.

0: zaprasza Radio Gra.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.

Poczuj ten moment, Pitbull i Christina Aguilera. No fani już czują napięcie, podekscytowanie, bo przecież już niedługo impreza Pitbulla w Warszawie. Kto się wybiera? A teraz obiecane klasyki. Powrót do zespołu Piersi. Ludzie mówią, najwięksi fani tego zespołu, że kiedyś to były Piersi, że kiedyś to było, a dzisiaj to już nie jest. No dzisiaj Piersi też robią imprezę. Te ich imprezy wyglądają trochę inaczej. Kiedyś było bardziej rockowo i z pazurem. No i kiedyś to było z Pawłem Kukizem. A ty całuj mnie, wiadomo.

Tak fajnie zaśpiewał Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck, ale nie miał jednak szczęścia w Stanach Zjednoczonych. Najpierw odwołał koncert, bo podobno źle się czuł, tak, nie domagał, a później zobaczyli go na trybunach na mundialu, że jednak był i na piłkę nożną to jednak czuł się doskonale. Niedługo wróci na pewno na koncerty i chwyci ponownie za mikrofon. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę Słoneczne House'y, już na wakacje, Bauza, ich Magnetic.

Ten numer się chyba nie starzeje. The Police, Stinky, przyjaciele, słynne Every Breath You Take. No, skoro mowa o klasykach, no to jeszcze raz wróćmy na chwilę do serialu Przyjaciele. Kto widział wszystkie sezony po kilka razy, ręko do góry. Już widzę, jest to trochę takich wariatów. Witajcie w klubie. A czy wiecie, że dom, który pod koniec trwania serialu Przyjaciele chcą kupić Monika i Chandler, pojawił się wcześniej w Kevinie, sam w domu, to właśnie w tym domu, w którym miał zamieszkać Chandler z Moniką, mieszkał sobie kiedyś Kevin. Ja nie wiedziałem, mimo że to jest kolejny powód, żeby zobaczyć jeszcze raz wszystkie odcinki, oczywiście wszystkich sezonów, żeby nie było. Radio Gra.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Katy Perry o dziewczynach z Kalifornii. Tymczasem będzie się działo w Nowym Jorku. Słuchajcie, wiadomość prawie z ostatniej chwili. Burmistrz Nowego Jorku twierdzi, że Taylor Swift i Travis Kelce zorganizują swój ślub w Nowym Jorku i to już na początku lipca. Fani chyba zwariują. Zostańcie z Radiem Gra, po 20 nie zabraknie świetnej muzyki, a ja wracam do was jutro po godzinach z hitami, z nowościami, z klasykami też. Słyszymy się w czwartek od 18. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Środa, 17 czerwca, Paulina Schneider, zapraszam na magazyny reporterów Radia Gra. Już w najbliższy weekend na wrocławskim stadionie odbędzie się Festiwal Napojów Chmielowych. To nie tylko 60 wystawców, zaplanowano również koncert, pokazy i strefę gastro. Na takie rozpoczęcie lata zaprasza rzecznik stadionu Marcin Janiszewski.
1: Czekają nas 3 dni wypełnione nie tylko dobrymi produktami, ale i ciekawymi atrakcjami dodatkowymi. Czekają na nas m.in. koncerty i muzyka na żywo, piwa z około 60 najlepszych polskich browarów rzemieślniczych, dobre jedzenie, licytacje charytatywne i inne atrakcje. Tegoroczny festiwal odbywa się w klimacie disco lat 70. Browary zostały zaproszone do zabawy, będą konkurować w zawodach na najbardziej dyskotekowy wystrój stoiska i także gości, czyli uczestników również zapraszamy do zabawy, do przebierania się w stroje inspirowane stylem disco lat 70. W tym roku na terenie festiwalu będą 2 sceny. Na pierwszej odbędą się konkursy z nagrodami i licytacja charytatywna na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Będzie też muzyka na żywo, zespoły i DJ-e przeniosły wszystkich uczestników w lata 70. Druga scena stanie za to w centrum strefy kubańsko-karaibskiej u partnera wydarzenia Centrum Kultury Kubańskiej La Rumba. Tam będą warsztaty z gry na kongach, pokazy taneczne i DJ-e grający latynoskie rytmy. Na terenie festiwalu będą także strefa chilloutu i strefa atrakcji, w których będą prezentować się chociażby wrocławska Ekostraż i inne partnerskie organizacje, a w piątkowy wieczór czeka na wszystkich Silent Disco w promenadach Tarczyńskiej Areny Wrocław. Oczywiście, podobnie jak w minionych latach, nie będzie jednorazowego plastiku, będą kubki wielorazowe. Będzie też komunikacja specjalna, za pomocą której będzie można dotrzeć na festiwal i z powrotem do centrum miasta. Będą specjalne linie tramwajowe T1 i T2.

0: Od 19 do 21 czerwca odbędzie się Święto Podwórka Ruska 46. To coroczne sąsiedzkie wydarzenie prezentujące przestrzeń, która na co dzień kojarzy się wyłącznie z neonami. Jak mówi Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam jednak o wiele więcej atrakcji.
1: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto. W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. No i też warto od razu zaznaczyć, że wstęp na wszystkie wydarzenia przez cały weekend jest bezpłatny. Będą warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych, związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku albo z grafiki warsztatowej. Podwórko to również miejsce, które jednoczy fanów muzyki, także tego dnia odbędzie się seria koncertów. Dla szperaczy organizujemy targi winyli, płyt, kaset, bo teraz jest to zdecydowanie coś bardzo pożądanego. I również różne działania performatywne, będzie na przykład relaks z dźwiękiem.

0: lokalne i ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów. Rusza trzeci sezon Miejskiej Farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Po co stworzono takie miejsce? O tym Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem. 13 rodzajów warzyw, zaczynaliśmy od 4 rodzajów, buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew, mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru, także to jest najważniejsza część projektu, ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów, czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godziny, cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Więcej Paulina Tyniec-Piszcz, zastępczyni dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Mamy na koncie przeszło 17 milionów wypożyczeń i przeszło 40 milionów przejechanych kilometrów i blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego. Ta średnia podróż to 2,5 km, a średni czas spędzony na rowerze to nieco ponad 18 minut. 300 tysięcy użytkowników zarejestrowaliśmy w systemie, część z nich jest z nami od samego początku i widzimy, że regularnie korzystają oni z dojazdów, codziennych dojazdów do szkoły, do pracy i na spotkania.

0: gra terenowa i wsparcie Tygrysów Sumatrzańskich, Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Fundacja Zoo Wrocław Dodo zapraszają na finał 5. edycji projektu Animalia. 20 czerwca możecie przez zabawę wesprzeć gatunek zagrożony wyginięciem. O szczegółach Marta Gądek, prezeska Fundacji Zoo Wrocław Dodo.
1: Studenci 5 lat temu przyszli do nas z propozycją, ażeby zrobić coś dla zagrożonych gatunków zwierząt i faktycznie powstał pomysł o grze terenowej. Odbywa się to teraz już cyklicznie. 5. edycja Animaliów. Wybrany został gatunek tygrys sumatrzański ambasadorem tego wydarzenia. Zapraszamy od 9 do 16 na grę terenową dla całych rodzin, dla wszystkich zwiedzających. Należy tylko kupić bilet do zoo, a dalej odwiedzać po kolei wszystkie stacje edukacyjne, w których też się dowiecie więcej o tygrysie sumatrzańskim, o jego biologii, o jego zachowaniu, o tym, dlaczego jest zagrożony wyginięciem i jak możemy mu pomóc. A dalej w strefie chilloutu czy w strefie relaksu możecie dostać nagrodę. Nie ma rejestracji. Pierwsza stacja znajduje się koło pawilonu Sahary, blisko wybiegu Fęków. I tam właśnie będą do pobrania mapki, no i zadania już do wykonania. Kolejne stacje, kolejne pieczątki na każdej stacji zdobyte będą przez Was. Weryfikowana oczywiście wiedza o tygrysach i nie tylko. Zapraszamy serdecznie, bo cały dochód zostanie przeznaczony na Wildcat Conservation Alliance, które działa na Sumatrze w Parku Narodowym Kerenci i właśnie chroni tygrysy sumatrzańskie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środku tygodnia.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Po 11 latach MPK Wrocław kończy współpracę z firmą Michalczewski. Środa to dzień, w którym miejski przewoźnik przejmuje obsługę linii autobusowych realizowanych dotąd przez podwykonawcę. Na ulicę wyjechały już nowoczesne, klimatyzowane autobusy Mercedes-Benz Conecto. Kolejne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki. A pierwotnie umowa z firmą Michalczewski, przypomnijmy, podpisana została na 10 lat. W ubiegłym roku w ramach ugody mediacyjnej część pracy przewozowej została przedłużona o kolejny rok. W czerwcu 2025 roku MPK Wrocław przejęło już samodzielną obsługę autobusów typu Solo, a w ostatnich miesiącach Michalczewski realizował pracę przewozową wyłącznie autobusami przegubowymi i MIDI. W czerwcu bieżącego roku współpraca dobiegła końca. Dla pasażerów poza nowoczesnym taborem nic się nie zmienia.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzania zieleni. 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzięki tym środkom w szpitalu powstała druga już sala hybrydowa, która jest już przygotowana do realizacji pierwszych zabiegów. Jest też nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym oraz doposażenie Instytutu Chorób Serca w aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Co to oznacza dla pacjentów? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do doktora Wiktora Kuliczkowskiego, kierownika pracowni hemodynamiki w Instytucie Chorób Serca USK.
8: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca, i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany, i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego. I tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu. To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów, tak.
6: A jak mówi Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora USK we Wrocławiu, dwie sale hybrydowe oraz dedykowane stanowiska intensywnej terapii oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
0: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu. Ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie. Ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
6: Warto dodać, że sala umożliwia jednoczesne wykonywanie procedur kardiochirurgicznych i kardiologii interwencyjnej w jednym pomieszczeniu, bez konieczności przenoszenia pacjenta.
7: Wiadomości Radia Gra.
6: Lokalne, ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów rusza trzeci sezon Miejskiej Farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Po co stworzono takie miejsce? O tym Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego, koordynatorka farmy.
9: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
6: W tym sezonie na farmie będzie uprawianych jeszcze więcej rodzajów warzyw.
9: 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. Buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów. Czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl.
6: A szerzej o strefie edukacyjnej opowiedziała nam Natalia Rokita z Fundacji Polskie Dzieci Ork, która prowadzi warsztaty dla dzieciaków na farmie.
10: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
6: Dodajmy, że łącznie przez 2 sezony farma wyprodukowała 124 tony warzyw. Z nadwyżek przygotowano ponad 15,5 tysiąca posiłków dla osób potrzebujących. W tym roku zbiory trafią do 5 tysięcy osób. 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godzinę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym sezonie, o czym informuje Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, użytkownicy zrealizowali już ponad 613 tysięcy wypożyczeń i przejechali łącznie 1,5 miliona kilometrów.
11: Mamy na koncie przeszło 17 milionów wypożyczeń i przeszło 40 milionów przejechanych kilometrów. i blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego. Ta średnia podróż to 2,5 km, a średni czas spędzony na rowerze to nieco ponad 18 minut. 300 tysięcy użytkowników zarejestrowaliśmy w systemie, część z nich jest z nami od samego początku i widzimy, że regularnie korzystają oni z dojazdów, codziennych dojazdów do szkoły, do pracy i na spotkania.
6: Ale rower miejski to, jak się okazuje, również niezwykłe historie. Przykładem jest pani Ola Konieczka, którą przy takim jednośladzie poznała partnera.
12: To była taka historia, która się wydarzyła kilka lat temu. Zaparkowałam rower poza strefą, tam gdzie się parkuje rowery. No i w momencie, kiedy siadałam z roweru, niestety potknęłam się, jestem trochę taką niezdarą, i potknęłam się tak, że po prostu poleciałam na innego użytkownika, który akurat odpinał swój własny rower. Tym użytkownikiem okazał się mój przyszły partner i jak zobaczył moje zdenerwowanie, powiedział do mnie w ten sposób: o, jaka piękna rowerzystka, muszę panią pocieszyć, zapraszam panią na kawę. Normalnie w zasadzie to mi się nie zgodziła, ale naprawdę wówczas byłam bardzo zdenerwowana. Zgodziłam się, no i tak poznałam przyszłego partnera. Była to piękna rowerowa przygoda, niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy razem, ale dużo przejeździłam z nim przez Wrocław, okolice, dzięki temu poznałam miasto. Nauczyłam się pewniej korzystać z roweru.
6: Warto dodać, że program wrocławskiego roweru miejskiego rozwija się również poza granicami miasta. Działa dziś też w 5 gminach: Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej. I to były najważniejsze tematy ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
7: Więcej na radiogra.pl.

Teraz w A słyszałeś, że we Wrocławiu o święcie muzyki klasycznej, czyli Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga do Wrocławia oraz innych miast Dolnego Śląska miłośników muzyki klasycznej z całego świata. Jego historia sięga lat 60. XX wieku, a przez dekady festiwal zyskał uznanie zarówno wśród artystów, jak i publiczności za niezwykle wysoki poziom artystyczny oraz wyjątkową atmosferę. Korzenie festiwalu i jego rozwój. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 1966 z inicjatywy wybitnego śpiewaka i dyrygenta Andrzeja Markowskiego. Od samego początku ideą festiwalu było prezentowanie muzyki wokalnej, szczególnie oratoryjno-kantatowej w wykonaniu najwybitniejszych artystów z Polski i zagranicy. Wratislavia Cantans szybko wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych Europy, a z biegiem lat program rozszerzał się o coraz bardziej różnorodne formy muzyczne. Od kilku dekad festiwal organizowany jest przez Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Oprócz koncertów we wrocławskich świątyniach i salach koncertowych, wydarzenia odbywają się także w innych miastach Dolnego Śląska, takich jak Legnica, Jelenia Góra, Oleśnica czy Świdnica, co podkreśla regionalny i międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia. Wyjątkowy repertuar i słynni artyści. Wratislavia Cantans słynie z niezwykle bogatego i ambitnego repertuaru. Na festiwalu można usłyszeć zarówno dzieła muzyki dawnej, jak i kompozycje współczesne. Szczególne miejsce zajmują tu oratoria, kantaty, msze i pasje, często prezentowane w historycznych wnętrzach wrocławskich kościołów, które dodatkowo podkreślają ich sakralny i podniosły charakter. Na przestrzeni lat na festiwalu gościli wybitni artyści, dyrygenci i zespoły z całego świata. Wśród nich znaleźli się m.in. Filip Herewege, Paul McCrish, Giovanni Antonini, Sir John Elliot Gardiner, Jordi Savall czy Fabio Biondi. Festiwal stawia także na promowanie polskich wykonawców oraz młodych talentów, umożliwiając im występy u boku uznanych gwiazd światowej sceny muzycznej. Znaczenie kulturowe i edukacyjne. Wratislavia Cantans to nie tylko koncerty, ale również ważny ośrodek edukacyjny i kulturalny. W ramach festiwalu odbywają się liczne warsztaty, wykłady, spotkania z artystami oraz projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Dzięki temu wydarzenie przyczynia się do popularyzacji muzyki klasycznej wśród szerokiej publiczności i wspiera rozwój młodych muzyków. Wydarzenie to pełni także istotną rolę w promocji Wrocławia oraz Dolnego Śląska na arenie międzynarodowej. Przyciąga turystów, melomanów i artystów, stając się jednym z symboli kulturalnych regionu. Tradycja i nowoczesność. Choć festiwal wyrosło z tradycji muzyki oratoryjno-kantatowej, nie boi się także eksperymentów i nowoczesnych projektów. Każda edycja Wratislavia Cantans posiada unikatowy motyw przewodni, który nadaje wydarzeniu spójność i pozwala na twórcze interpretacje repertuaru. W programie pojawiają się również projekty łączące muzykę klasyczną z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak teatr, taniec czy sztuki wizualne. Trwałość i przyszłość festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans od ponad 60 lat niezmiennie zachwyca publiczność, łącząc tradycję z nowoczesnością i promując najwyższy poziom wykonawstwa muzycznego. Każda edycja przyciąga tysiące słuchaczy, a festiwalowe koncerty są szeroko komentowane w mediach i doceniane przez krytyków muzycznych. Wrocław dzięki temu wydarzeniu jest dziś rozpoznawalny jako jedno z najważniejszych centrów muzyki klasycznej w Europie Środkowej. Wratislavia Cantans to nie tylko festiwal, to święto muzyki, które co roku dostarcza niezapomnianych wrażeń i inspiruje kolejne pokolenia artystów i słuchaczy.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

we Wrocławiu. Jeden z najważniejszych medycznych ośrodków akademickich w Polsce może pochwalić się wielowiekową tradycją oraz imponującymi osiągnięciami klinicznymi, naukowymi i dydaktycznymi. Poznajcie wyjątkowy Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich z Wrocławia. Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu to miejsce, gdzie nauka i praktyka medyczna przeplatają się na każdym kroku. Uczelnia od lat wpływa na kształt polskiej medycyny, kształcąc pokolenia lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, dietetyków, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, elektroradiologów czy menedżerów ochrony zdrowia. To właśnie tu, w zabytkowych murach Wrocławia oraz w filii w Wałbrzychu, przyszli specjaliści zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają mierzyć się z wyzwaniami współczesnej medycyny. Początki tradycji akademickich tej uczelni można odnaleźć w VI stuleciu, gdy powstał czterowydziałowy Uniwersytet Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1111 roku dochodzi do kluczowego wydarzenia. Wiadrina zostaje przeniesiona do Wrocławia, gdzie łączy się z Akademią Leopoldyńską. Wtedy też powstaje Wydział Medyczny, stanowiący podwaliny dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego. Postaci takie bereby jak profesor Karl Berends, pierwszy dziekan przeniesionego wydziału, rozpoczynają nową erę kształcenia medyków już na Dolnym Śląsku. Znaczącą cezurą w historii uczelni były lata powojenne. Po II wojnie światowej na mocy dekretu Rady Ministrów zreorganizowano działalność niemieckich uczelni we Wrocławiu, a Uniwersytet Wrocławski, jednym z sześciu wydziałów, był właśnie Wydział Lekarski z Oddziałem Farmaceutycznym. Pierwszy powojenny wykład w sali bez szyb wygłosił profesor Ludwik Hirschfeld, wybitny bakteriolog, a do grona wykładowców i studentów dołączyło wielu specjalistów ze Lwowa. W pierwszych latach po wojnie przyjęto 529 studentów, z czego 444 rozpoczęło naukę na medycynie, a 85 na farmacji. Prawdziwy przełom to utworzenie Akademii Lekarskiej 1 stycznia 1950 roku. Z czasem uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Medyczna we Wrocławiu i dynamicznie się rozwija. Oddział farmaceutyczny szybko uzyskuje rangę osobnego wydziału, a liczba katedr, klinik, pracowni i wybitnych specjalistów stale rośnie. Ważnym etapem była reorganizacja w latach 70., kiedy zamiast katedr powstały instytuty. W sumie 13 instytutów, 43 zakłady, 37 klinik, gdy zatrudnienie znalazło 43 profesorów i 101 docentów. W czwartym dziesięcioleciu XX wieku uczelnia staje się pionierem w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy. Powstają nowoczesne ośrodki medycyny rodzinnej, obejmujące swym zasięgiem całe regiony Polski południowo-zachodniej. Wrocławska uczelnia zasługuje na uwagę również z powodu swoich osiągnięć naukowych i klinicznych. Pracownicy tej uczelni wpisali się na stałe w historię polskiej medycyny. To we Wrocławiu profesor Wiktor Bross przeprowadził pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu w roku 1958, a w 66 pierwszą transplantację nerki od żywego dawcy. Niezwykle ważne były także badania z dziedziny mikrobiologii, kardiologii, biochemii, patomorfologii, farmakologii i innowacyjnych technik operacyjnych. Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich to miejsce licznych projektów badawczych dedykowanych wyzwaniom gospodarczym i zdrowotnym regionu. Tutaj prowadzi się obserwacje epidemiologiczne populacji szczególnie zagrożonej chorobami zawodowymi w zagłębiu węglowym i miedziowym. Dzięki ścisłej współpracy z przemysłem wdrażane są innowacje służące profilaktyce i promocji zdrowia. Uczelnia posiada również placówki dydaktyczno-naukowe w Wałbrzychu, co pozwala dotrzeć do kolejnych pokoleń przyszłych medyków z Dolnego Śląska. Współpracuje z szeregiem ośrodków zagranicznych, a jej pozycja w rankingach pokazuje jej znaczenie na arenie światowej. Dzisiejsza oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich odpowiada na potrzeby nowoczesnej medycyny. Współczesne zaplecze dydaktyczne, bogata oferta kształcenia oraz międzynarodowe kontakty sprawiają, że uczelnia nie tylko umacnia swoją tradycję, ale przede wszystkim przygotowuje studentów na wyzwania, jakie stawia dynamicznie rozwijająca się medycyna. 10 sierpnia 2012 roku Akademia Medyczna zyskała oficjalnie status uniwersytetu i od tej pory może posługiwać się nazwą Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu. To kolejny bardzo ważny etap w jej rozwoju. Uniwersytet Medyczny to instytucja, która w nieprzerwany sposób łączy wiekową tradycję z nowoczesnością oraz naukę z praktyką medyczną. Wyznacza nowe kierunki rozwoju opieki zdrowotnej, kształci specjalistów, którzy nierzadko decydują o losach polskiej medycyny i gwarantuje, że kolejne
kolejne pokolenia pacjentów będą otrzymywać opiekę na najwyższym światowym poziomie. Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, choć centrum Wrocławia zachwyca mieszanką stylów i zabytków, to jeden z nich bezsprzecznie przyciąga wzrok. Monumentalny gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli Collegium Maximum, który od niemal 300 lat stanowi perłę barokowej architektury oraz nieodłączny symbol życia naukowego miasta. Ten okazały budynek robi wrażenie nie tylko rozmiarem, ale także pełną detali, historią i rolą, jaką odgrywał i wciąż odgrywa w dziejach Wrocławia. Historia budowy gmachu głównego sięga XVIII stulecia. Kamień węgielny pod jego powstanie został uroczyście położony 6 grudnia 1728 roku na miejscu, gdzie wcześniej znajdował się średniowieczny zamek piastowski. Decyzja o przekształceniu tego historycznego miejsca w siedzibę kształcenia przyszłych naukowców zapadła dzięki poparciu cesarza Leopolda I. To właśnie on podarował niezbędne pozwolenia, zatwierdził ideę powołania Akademii Leopoldyńskiej, a także przekazał pierwsze środki finansowe na inwestycje. Dalsza realizacja projektu była możliwa dzięki kolejnym monarchom, którzy kontynuowali wsparcie uczelni. Założenia architektoniczne budowli były niezwykle ambitne. Twórcy planowali rozległy 200-metrowy kompleks z 3 imponującymi wieżami, będący chlubą miasta zarówno pod względem naukowym, jak i estetycznym. Jednak historia okazała się przewrotna. Wojna 7-letnia i towarzyszące jej problemy finansowe uniemożliwiły realizację całości projektu. Ostatecznie powstała tylko wieża matematyczna, znacznie niższa niż zakładano, natomiast jej bliźniacza wersja oraz wysoka wieża centralna nie doczekały się budowy. Także główny korpus budowli ukończono w około 2/3. Brakująca część wschodniego skrzydła nigdy nie została zrealizowana. Mimo to obecny gmach zachwyca rozmiarem. Liczy 171 metrów długości i tworzy zaplanowaną oś urbanistyczną Placu Uniwersyteckiego. Budynek zachował do dziś oryginalną elewację i portal z balkonem na pierwszym piętrze, które są ozdobą miasta. Realizacja przedsięwzięcia rozciągnęła się na długie lata. Skrzydło zachodnie ukończono w stanie surowym już w 1730 roku, a w ciągu kolejnych lat wzniesiono skrzydło wschodnie oraz wieżę matematyczną. W roku 1737 powstał również łącznik prowadzący do sąsiadującego z gmachem Kościoła Uniwersyteckiego. Najpierw podjęto się kompleksowego zdobienia wnętrz zachodniego skrzydła. To właśnie tu zaplanowano reprezentacyjne sale wykładowe i audytoria. Zwiedzając dziś wnętrza gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, można poczuć atmosferę dawnych lat, przenosząc się wyobraźnią do czasów, gdy freski, sztukaterie i złocenia były nie tylko ozdobą, ale i elementem kształtującym powagę akademickiej instytucji. Szczególne wrażenie robią reprezentacyjne sale. Wśród nich znajduje się Aula Leopoldina, chluba uniwersytetu, pozostająca niemal niezmieniona od czasów powstania, z bogato zdobionym wnętrzem, monumentalnym plafonem oraz rzeźbionymi dekoracjami. Warty uwagi jest także Auditorium Comicum, które na początku XX wieku zostało przekształcone w salę teatralną, oraz Oratorium Muzyczne, miejsce koncertów i wydarzeń uniwersyteckich, częściowo zniszczone w czasie II wojny światowej, ale odrestaurowane na przełomie XX i XXI wieku. Szczegółowa troska twórców o symboliczne i funkcjonalne podziały budynku była widoczna także w wystroju skrzydła wschodniego, znacznie skromniejszym, przeznaczonym przede wszystkim dla zakonników, na bibliotekę oraz refektarz. Co ciekawe, tych dwóch ostatnich pomieszczeń nigdy nie wybudowano. Oprócz bogatych wnętrz z barokową polichromią, w gmachu głównym wyróżniają się także zachowane do dziś zewnętrzne elementy. Przechodniów spacerujących po Placu Uniwersyteckim wita dekoracyjna brama wschodnia, będąca unikatowym przykładem sztuki kowalstwa. Warto zwrócić uwagę również na dawną aptekę, którą zdobi oryginalny barokowy fresk oraz kunsztowna sztukateria. Świadectwo kunsztu artystów pracujących przy ozdabianiu tego miejsca. Wyjątkowym reliktem przeszłości jest również kuta, zabytkowa krata zachowana w skrzydle wschodnim, zamykająca część pierwszego piętra. To szczegół, który do dziś budzi uznanie odwiedzających, pokazując dbałość o bezpieczeństwo i prestiż wnętrz jeszcze w czasach świetności Akademii Leopoldyńskiej. Gmach główny
główny Uniwersytetu Wrocławskiego to nie tylko miejsce pracy naukowców i przestrzeń dla studentów, ale również żywy pomnik historii miasta. Jest jednym z najważniejszych zabytków Wrocławia, który przypomina o barokowej przeszłości, naukowych aspiracjach kolejnych pokoleń i nieprzemijającej wartości kulturowego dziedzictwa. Każdy element tego monumentalnego budynku stanowi część opowieści, którą warto poznać, spacerując uniwersyteckimi korytarzami lub podziwiając fasadę od strony Placu Uniwersyteckiego. Zwłaszcza dziś, gdy tradycja idealnie splata się tutaj z nowoczesnością.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: MediaExpert.pl. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu aula, która od ponad 300 lat zachwyca kunsztem, przepychem i wyjątkową atmosferą, tak można określić aulę leopoldyńską, reprezentacyjną barokową salę w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. To miejsce jest nie tylko symbolem naukowej tradycji tego miasta, ale też jednym z najpiękniejszych wnętrz tego typu na Dolnym Śląsku oraz w całej Polsce. Bogate dekoracje, oryginalna architektura i pełna historii przestrzeń od dawna przyciągają naukowców, turystów oraz studentów z całego świata. Poznajcie szczegóły tej niezwykłej barokowej sali. Aula Leopoldina, zwana też Leopoldyńską, powstała jako główne reprezentacyjne pomieszczenie nowo wznoszonego w XVIII wieku

dachu uniwersytetu. Jej budowa rozpoczęła się w roku 1728 i trwała 4 lata. Nazwę nadano jej na cześć fundatora uniwersytetu, cesarza Leopolda I, który zapisał się w historii Europy jako władca nie tylko wielki politycznie, ale też przychylny rozwojowi nauki i kultury. Za koncepcję architektoniczną odpowiedzialny był Christoforus Tausch, włoski architekt związany z nurtem baroku. Imponujące dekoracje stiukowe wykonał Albrecht Siegwitz, freski sygnował Johann Christoph Handke, a rzeźby drewniane stworzył Krzysztof Holland. Razem zadbali o to, by żaden detal nie umknął oku odwiedzających i żeby wnętrze wręcz olśniewało blaskiem barokowych ornamentów. Sama przestrzeń auli ma kształt lekko trapezowaty, zwężający się w kierunku zachodnim. Wnętrze podzielone jest na dwie części, podium i audytorium. Nad wejściem znajduje się emporę muzyczną, która niegdyś gościła orkiestry podczas uczelnianych uroczystości. Centralną część podium zajmuje monumentalna grupa rzeźbiarska z przedstawieniem Leopolda I na tronie. U jego boku znalazły się symbolizujące roztropność w postaci starca z lustrem i zapobiegliwość kobieta z ulem. Poniżej cesarza zobaczymy odrzucone alegorie. Zwady przedstawioną jako kobietę z rozwichrzonymi włosami i głupoty z atrybutem oślich uszu. Po obu stronach podium pod kolumnami rozmieszczone są posągi synów fundatora Józefa I oraz Karola VI. Oboje również zostali cesarzami. Tuż przed nimi ulokowano stalle i loże przeznaczone odpowiednio dla kanclerza południowa część oraz rektora północna część. Nie można przeoczyć wspaniałych malowideł na suficie. Nad podium znajduje się fresk przedstawiający poświęcenie uczelni Matce Boskiej. Z kolei centralną część stropu nad audytorium zajmuje ogromny alegoryczny fresk, apoteoza mądrości Bożej, czyli ukoronowanie nauk i sztuk oraz symboliczne wskazanie źródła wszelkiej wiedzy. Mniejsze freski ulokowane we wnękach okiennych ukazują najważniejszych starożytnych i nowożytnych aż do XVII wieku uczonych. Na ścianach zawieszono 16 portretów osób zasłużonych dla Towarzystwa Jezuickiego oraz dla pierwszych etapów działania uniwersytetu. Warto dodać, że 8 z portretów skradzionych w 1997 roku udało się odzyskać jedynie częściowo, gdy pozostałe to pieczołowicie wykonane kopie. Przy ścianach ulokowano loże profesorskie. Niezwykłe wrażenie robi portal wejściowy do auli z drzwiami pełnymi snycerskich detali. Empora muzyczna zdobiona jest misterną stiukową balustradą oraz popiersiem i herbem Jana Antoniego Szafgotrza, ówczesnego dyrektora Urzędu Zwierzchniego. Całość zwieńcza fresk z alegorią Śląska Silezji na tronie w towarzystwie uosobień Odry, Wiadrusa i Wrocławia w Ratislawii. Podłogę wyłożono marmurowymi płytami, dzięki czemu wędrówka przez aulę przypomina spacer przez galerię sztuki. Co istotne, przez kolejne stulecia, w tym podczas wojen i licznych oblężeń miasta, aula leopoldyńska nie poniosła poważniejszych strat. Przetrwała burzliwe czasy, stając się niemym świadkiem historii nie tylko Polski, ale też całej Europy Środkowej. Obecnie aula Leopoldina pełni przede wszystkim funkcję sali muzealnej. Służy również jako miejsce najważniejszych uroczystości uniwersyteckich, na przykład podczas immatrykulacji nowo przyjętych studentów. Każda taka uroczystość odbywa się w otoczeniu barokowych dzieł sztuki i roztacza przed młodymi ludźmi aurę intelektualnej i artystycznej tradycji. W 2015 roku rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie, trwające 3 lata. Obejmowały one m.in. wzmocnienie stropów, renowację malowideł, polichromii, sztukaterii i wszystkich elementów snycerskich. Pracę prowadziła myślenicka pracownia Antika Wit Podczerwiński, a finansowanie zapewniły w głównej mierze środki gminy Wrocław przy wsparciu Uniwersytetu Samorządu Wojewódzkiego oraz niemieckiego rządu. Efekty tych działań można podziwiać od 21 marca 2022 roku, kiedy to odnowioną aulę uroczyście otwarto dla turystów i społeczności akademickiej. Aula Leopoldina to nie tylko ozdoba Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także żywa lekcja historii oraz wyjątkowa przestrzeń, która łączy tradycję z nowoczesnością. Przetrwała stulecia, zachwycając kolejne pokolenia i niezmiennie pozostaje miejscem, gdzie nauka spotyka się ze sztuką, a historia staje się inspiracją na dziś i na przyszłość.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, w sercu Wrocławia, na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się miejsce, które każdego dnia udowadnia, że nauka i pasja mogą trwać przez setki lat. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego to nie tylko jedna z najważniejszych placówek przyrodniczych w Polsce, ale także naukowa przestrzeń, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, prezentując świat roślin i zwierząt w wyjątkowo oryginalny sposób. Początki Muzeum Przyrodniczego sięgają roku 1814, gdy z inicjatywy profesora Johanna Ludwiga Christiana Gravenhorsta stworzono instytucję gromadzącą i udostępniającą zasoby biologiczne uczelni. To właśnie Gravenhorst został pierwszym dyrektorem tej naukowej placówki od samego początku, skupiając się na łączeniu pracy badawczej z działalnością muzealną. Obecnie muzeum działa w strukturach Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, podtrzymując misję popularyzowania nauk przyrodniczych i dostarczania wiedzy zarówno naukowcom, jak i wszystkim miłośnikom natury. Wrocławskie Muzeum to prawdziwa skarbnica eksponatów. W zbiorach placówki znajduje się około 2,5 miliona okazów zwierząt oraz 0,5 miliona okazów roślin. Z tej imponującej liczby na ekspozycjach podziwiać można ponad 3140 okazów zoologicznych oraz 600 okazów botanicznych. To właśnie tutaj stykają się naukowa skrupulatność i muzealna dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Eksponaty zachwycają zarówno laików, jak i specjalistów. Warto dodać, że niektóre unikatowe eksponaty na zasadzie wzajemności udostępniane są innym placówkom badawczym na całym świecie. Wyjątkiem są tak zwane holotypy, wzorce nazwy danego gatunku, których nie wolno wypożyczać. Dzieje Muzeum Przyrodniczego to także historia łączenia. Dziś w jego strukturach znajdują się zbiory dawnego Muzeum Botanicznego, Zoologicznego oraz zielnika zwanego herbarium. Muzeum Zoologiczne otwarto już w roku 1814, tuż po powołaniu świeckiego, jeszcze wtedy niemieckiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Do obecnej siedziby całość zbiorów przeniesiono w roku 1904. Niestety dramatyczne wydarzenia II wojny światowej nie oszczędziły też tego miejsca. Gmach uległ poważnym zniszczeniom, a całe jedno skrzydło legło w gruzach. Uratowano tylko połowę zbiorów zoologicznych, 1/3 botanicznych oraz 10% ekspozycji. Powojenne odnowienie muzeum było możliwe dzięki wysiłkowi ludzi nauki, takich jak profesor Kazimierz Sembrat, docent Jan Kinel czy docent Zofia Kozikowska. To dzięki ich determinacji muzeum wróciło do życia, a kolejne lata przyniosły odbudowę, modernizację i powstanie nowych wystaw. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego szczyci się wyjątkowymi wystawami, które tworzą największą ekspozycję przyrodniczą w kraju. Wśród nich świat zwierząt, to świat roślin, to układ kostny kręgowców oraz owady i człowiek. Każda z wystaw prezentuje wybrane aspekty przyrody. Od niesamowitości świata zwierząt, przez bogactwo flory, po fascynujące przykłady adaptacji i budowy szkieletowej kręgowców. Uwaga odwiedzających często skupia się na prawdziwych perełkach, na przykład niemal kompletnym szkielecie płetwala błękitnego, który jako jedyny taki eksponat w Polsce robi niesamowite wrażenie. To młody osobnik, którego długość przekracza 14 metrów, a gabaryty pozwalają wyobrazić sobie majestat tego największego ssaka na Ziemi. W gablotach natkniemy się także na okazy zwierząt już od dawna nieobecnych na naszym globie. Wśród nich wilk workowaty, papuga karolińska, czajka czarnoskrzydła, kurobród różnodzioby i alka olbrzymia. Każdy z tych eksponatów jest przypomnieniem o kruchości istnienia i potrzebie troski o bioróżnorodność. Wystawa botaniczna to prawdziwy ewenement na skalę kraju. Składa się z blisko 500 gatunków roślin, przedstawicieli wszystkich głównych grup systematycznych. W kolekcji podziwiać można m.in. wielką różnorodność szyszek roślin nagozalążkowych, pień welwiczy przedziwnej, kłodzinę sagowca, a także niewielką, lecz bardzo interesującą kolekcję palm z niezwykłym owocem lodoicji seszelskiej w roli głównej. Wystawa ukazująca układ kostny zwierząt zachwyca kompletnymi szkieletami. Można tu podziwiać zarówno ryby chrzęstno-szkieletowe, jak i kostno-szkieletowe oraz szeroki przegląd ssaków morskich, szczerbaków i czaszek z różnych zakątków świata. Wisienką na torcie tej kolekcji jest czaszka tura oraz kompletny szkielet wymarłego jelenia olbrzymiego, którego poroże osiąga rozpiętość 2 metrów i waży kilkadziesiąt kilogramów. Szkielet ten wydobyto z irlandzkich torfowisk na początku XX wieku. Wśród gadów wyróżniają się szkielety krokodyla nilowego, anakondy zielonej czy żółwia lamparciego. Wystawa kostna to nie tylko naukowa ciekawostka, ale i fascynująca lekcja ewolucji i przystosowania
przystosowań organizmów do warunków życia. Ekspozycja Owady i człowiek przenosi odwiedzających w miniaturowy, choć niezwykle różnorodny świat. Znajdziemy tu zarówno największe, jak i najmniejsze gatunki okaz, niezwykłego ubarwienia, czy też owady, których działalność człowiek odczuwa na własnej skórze, na przykład osławioną muchę tsetse, przenoszącą śpiączkę afrykańską. Do najciekawszych okazów należy także Danaus plexippus, amerykański motyl wędrowny, którego trasę o długości ponad 3000 km udało się prześledzić. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego to prawdziwa perła nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej. Przeszło 200 lat tradycji zobowiązuje i dziś misja, z jaką rozpoczął działalność profesor Gravenhorst, wciąż jest tu żywa. Ogrom zgromadzonych zbiorów czyni to miejsce idealnym nie tylko dla naukowców czy studentów, lecz także dla każdej osoby ciekawej świata. Placówka obrazuje, że przyroda jest jednym z największych skarbów ludzkości, a jej zgłębianie może prowadzić do refleksji nad odpowiedzialnością, jaką wszyscy ponosimy wobec przyszłych pokoleń.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu kościół imienia Jezus przy placu Uniwersyteckim, dziś znany jako Kościół Uniwersytecki, to jeden z najbardziej imponujących zabytków sakralnych we Wrocławiu. Jego barokowa bryła, bogaty wystrój wnętrz i niezwykła historia czynią go prawdziwą wizytówką stolicy Dolnego Śląska. Ta monumentalna budowla przyciąga nie tylko miłośników sztuki i historii, ale także codziennych przechodniów, którzy choć na chwilę chcą przenieść się w świat dawnych mistrzów architektury i sztuki sakralnej. Architektura kościoła imienia Jezus to kwintesencja jezuickiej wizji sakralności. Świątynia ta została zaprojektowana na planie jednonawowym, charakterystycznym dla architektury jezuickiej. Z dwoma rzędami po sześć kaplic bocznych, nad którymi rozciągają się otwarte ku nawie empory. Wnętrze kościoła jest szerokie na 26,2 metra, a długość przekracza 53 metry. Wysokość sięga niemal 24 metrów, co w połączeniu z bogatą dekoracją tworzy spektakularne wrażenie przestrzeni i światła. Szczególną uwagę zwracają dwie sygnaturki. Architektoniczny rarytas na skalę Wrocławia. Pierwsza, niewielka, została wzniesiona na wschodnim szczycie kościoła w roku 1700. Druga, znacznie większa, pochodzi z roku 1727. Całość stanowi unikatową kompozycję na tle miejskiej architektury. Nie każdy wie, że kościół powstał na miejscu południowego skrzydła dawnego zamku cesarskiego. Z dawnej warowni zachowano jednopiętrowy budynek renesansowy, obecnie wykorzystywany jako zakrystia. Przetrwały również portale okienne i drzwiowe z epoki renesansu, co czyni ze świątyni miejsce, gdzie przeplatają się różne style i epoki. Głównym architektem był włoski twórca Teodor Moretti, a budową kierowali Mateusz Bienner, a później Jan Knoll, który objął całość prac po śmierci Biennera w roku 1692. Kamień węgielny położono pod koniec XVII wieku, a już 30 lipca 1698 odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła. Proces wyposażania i dekorowania świątyni trwał jednak jeszcze przez wiele dekad. Wśród największych skarbów kościoła na pierwszym planie pojawia się cykl iluzjonistycznych fresków autorstwa Johanna Rottmeira, stworzony w latach 1703-1706. Centralne malowidło na sklepieniu nawy głównej przedstawia sceny pełne świętych ówczesnych cesarzy austriackich, a nawet samego artystę Rottmeira, który uwiecznił się na fresku. Około 10 lat później rzeźbiarski wystrój świątyni wzbogacił się za sprawą Krzysztofa Tausza, jednego z najbardziej cenionych artystów tej epoki. Pod jego okiem powstały sztukaterie, pilastry, gzymsy, ambona, rzeźby oraz monumentalny ołtarz, główny ukończony w roku 1726. Tausz namalował także obraz ołtarzowy przedstawiający obrzezanie Jezusa. Nie sposób pominąć rzeźb śląskiego mistrza Mangolta. To on odpowiada za rzeźby ambony i postaci świętych przy wejściu do prezbiterium. Siegwitz natomiast stworzył aż dwa bogato zdobione konfesjonały oraz część rzeźb dekoracyjnych, które możemy podziwiać do dzisiaj. U progu XVIII wieku, równolegle z kończeniem prac przy kościele, ruszyła budowa kolegium jezuickiego po sąsiedzku. Zrealizowany w latach 1728-1741 gmach przez wieki ściśle sąsiaduje z kościołem. Od roku 1811 budynek kolegium stał się siedzibą Uniwersytetu Wrocławskiego. Losy kościoła na przestrzeni lat były burzliwe. W 1748 doszło do wybuchu pobliskiej baszty prochowej, który uszkodził świątynię. W trakcie wojny siedmioletniej, czyli w latach 1756-1763, kościół zamienił się w magazyn zboża. Katastrofy oraz działania wojenne nie spowodowały jednak znacznych zniszczeń barokowego wystroju i dziś możemy nadal podziwiać jego prawie oryginalną formę. Kolejne zmiany przyszły w wieku XIX, szczególnie pomiędzy rokiem 1879 a 1893. Wtedy to odnawiano boczne ołtarze, powstały nowe obrazy ołtarzowe. Niektóre kaplice zachowały jednak swoje starsze malowidła z XVII lub XVIII wieku. Ciekawostką jest też wykonana wtedy gipsowa kopia słynnej Piety Michała Anioła. W roku 1926 w oryginalnej szafie
organowej z XVIII wieku pojawiły się nowe organy z pracowni Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą pełnią one funkcje zarówno liturgiczne, jak i koncertowe. W kwietniu 1945 podczas tragicznego oblężenia Festung Breslau kościół przyjął pod swój dach najcenniejsze dzieła sztuki sakralnej uratowane z innych wrocławskich świątyń. Świadczy to o niezłomności i szczególnym autorytecie tego miejsca wśród mieszkańców miasta. Z niszczycielskich działań wojennych kościół wyszedł zaledwie z 10% stratami. Wkrótce po wojnie, we wrześniu 1946, oddano go duszpasterstwu akademickiemu, dzięki czemu świątynia szybko odzyskała dawny blask i znów stała się ważnym miejscem na mapie Wrocławia.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu na lewym brzegu Odry, w samym sercu Wrocławia, skrywa się tajemnica, która przez stulecia intrygowała badaczy i miłośników historii miasta. Mowa o reliktach drugiego lewobrzeżnego zamku, budowli z końca XIII wieku, której pozostałości do dziś wtopione są w mury wrocławskiego arsenału. To fascynująca opowieść o nieukończonej warowni, ambitnych planach i niespodziewanych odkryciach archeologicznych, które na nowo kształtują wyobrażenie średniowiecznego Wrocławia. Legendarny zamek lewobrzeżny nigdy nie pojawił się w pełnej krasie na pocztówkach z Wrocławia, ale ślady jego obecności istniały wśród miejskich opowieści już od XVII wieku. To właśnie wtedy pojawiła się pierwsza wzmianka o nietypowym obiekcie w okolicy dzisiejszego arsenału. Według przekazów Mikołaja Pola miejsce to miało być niegdyś siedzibą templariuszy powiązaną z pobliskim kościołem świętej Barbary. Faktyczny przebieg wydarzeń długo pozostawał niejasny, aż do czasów, gdy archeolodzy po raz pierwszy spojrzeli pod powierzchnię bruków. Pierwsze przełomowe badania rozpoczęły się pod koniec lat 70. XX wieku, gdy Jerzy Romanów przeprowadził wykopaliska, które rzuciły nowe światło na średniowieczne dzieje miasta. Przeprowadzone przez niego prace ujawniły, że zewnętrzne ściany południowego skrzydła arsenału posadowione są na znacznie starszym murze, wyraźnie różniącym się zarówno pod względem technologii budowy, jak i geometrii. To odkrycie było pierwszym potwierdzeniem, że pod arsenałem kryje się coś znacznie starszego, pozostałość po zamku, który miał powstać za czasów księcia Henryka IV Prawego. Badania Romanowa nie tylko potwierdziły istnienie starszych murów, ale również przyniosły kolejne fascynujące odkrycia. W trakcie prac w 1981 roku odsłonięto przypory w linii muru miejskiego, które początkowo kojarzono z konstrukcją mostu lub przepustu. W południowo-wschodnim narożniku odkryto także dwie wnęki ze strzępiami oraz wyeksponowaną obecnie wnękę, którą można oglądać przy wejściu do najniższej kondygnacji pomieszczeń Muzeum Archeologicznego. Wszystko wskazuje na to, że nawet kwadratowa wieża arsenału nie jest jedynie pozostałością militarnej architektury miejskiej, lecz elementem dużo wcześniejszego założenia. Wyniki tych analiz pozwoliły na próbę częściowej rekonstrukcji wyglądu zamku, którą później przedstawił także słynny badacz architektury Edmund Małachowicz. Z czasem dzięki kolejnym etapom badań prowadzonych już w drugiej dekadzie XXI wieku przez zespół Piotra Kmiecika i Roberta Szweda udało się odkryć nie tylko pozostałości fosy i mostu, ale również fragment łukowy muru obwodowego dawnego zamku w południowo-zachodnim narożniku arsenału oraz elementy muru i wieży pod dawną apteką szpitala imienia Babińskiego. Lokalizacja drugiego lewobrzeżnego zamku wrocławskiego nie była przypadkowa. Został on usytuowany na wąskim cyplu utworzonym pomiędzy pierwszą miejską fosą, a nieistniejącym już dzisiaj zakolem Odry. Od zachodu i północy broniło go naturalne koryto rzeki, od wschodu zaś fosa miejska. Dzięki temu stosunkowo niewielkim nakładem prac przez przebicie rowu wzdłuż południowego skrzydła dzisiejszego arsenału na wysokości obecnej ulicy Cieszyńskiego możliwe było całkowite odcięcie warowni wodą i uzyskanie trudnego do zdobycia zakątka. Nie jest pewne, dlaczego ambitny projekt księcia Henryka IV Prawego nie został ukończony. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wydaje się przedwczesna śmierć władcy, po której inwestycja została wstrzymana. W momencie porzucenia budowy na miejscu znajdowały się już z pewnością dwie wieże. Obecna wieża kwadratowa arsenału oraz wieża po furcie wodnej, którą później rozebrano, a jej fragmenty w XIV stuleciu włączono w drugi pierścień miejskich murów. Nawet po zaniechaniu inwestycji przez setki lat w nazewnictwie funkcjonowało określenie Burgfeld odnoszące się do tego obszaru. W XIV wieku część konstrukcji, przede wszystkim dwie wieże oraz zachodnia ściana mostu, włączono w system obronny nowo powstających murów miejskich. Natomiast w XV stuleciu na fragmentach południowego muru zamkowego wzniesiono południowe skrzydło arsenału miejskiego, pierwotnie pełniącego funkcję spichlerza. Dziedzictwo drugiego lewobrzeżnego zamku wrocławskiego trwale wpisało się w architektoniczny krajobraz tej części miasta. Na pierwszy rzut oka wrocławski arsenał może jawić się jedynie jako potężny miejski magazyn z epoki nowożytnej, ale gdy przyjrzeć się bliżej, w jego murach wciąż widoczne są relikty
dawnych czasów fragmenty nigdy niezrealizowanego wielkiego projektu książęcego. Puentując, historia drugiego lewobrzeżnego zamku to opowieść o śmiałych zamierzeniach władców, niedokończonych planach i kaprysach losu, które ostatecznie zdecydowały o kształcie współczesnego Wrocławia. Archeologiczne odkrycia pozwalają nam nie tylko wzbogacić wiedzę o dawnym mieście, ale też lepiej zrozumieć, jak na przestrzeni wieków splatały się ze sobą losy murów, ludzi i rzeki Odry.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, jeśli chodzi o miejsca, w których historia spotyka się z teraźniejszością, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu bez wątpienia zajmuje pozycję lidera. Ta instytucja to nie tylko zaplecze naukowe dla studentów, wykładowców i badaczy, to także miejsce, które przez ponad 200 lat budowało swoją tożsamość razem z Wrocławiem i całym regionem Dolnego Śląska. Bogactwo zbiorów obejmuje niezwykle cenne średniowieczne rękopisy, stare grafiki, druki i kartografie. To właśnie tutaj można znaleźć unikatowe dzieła Marcina Lutra, Cervantesa, Szekspira czy niepowtarzalne mapy i teksty liturgiczne. Co szczególnie ważne dla miłośników lokalnej historii, Wrocławska Biblioteka Uniwersytecka szczyci się największym na świecie zbiorem Silezjaca, czyli publikacji związanych ze Śląskiem. Początki biblioteki to historia sięgająca początków XIX wieku. Oficjalne założenie instytucji datuje się na rok 1811, jednak właściwy kształt biblioteka uzyskiwała przez kilka kolejnych lat, powstając ze zjednoczenia różnych śląskich i frankfurckich zbiorów. Kluczową rolę odegrały tu zbiory Uniwersytetu Jezuickiego Leopoldiny, Uniwersytetu Wiadrina oraz archiwa sekularyzowanych bibliotek klasztornych i gimnazjalnych. Pierwszym dyrektorem został Johann Gottlob Schneider, znany filolog klasyczny z Wiadriny, który od samego początku miał wizję połączenia tradycji akademickich z nowoczesnymi rozwiązaniami zarządczymi. Siedziba biblioteki początkowo mieściła się w dawnym klasztorze na Wyspie Piaskowej i już wtedy jej rola w regionie była ogromna. Przełomowe momenty przyszły wraz z kolejnymi dekadami. W latach 20. XIX wieku biblioteka uzyskała prawo do egzemplarza obowiązkowego, co pozwoliło na systematyczny rozwój zbiorów. Znaczący wzrost przyniosło przejęcie w roku 1886 olbrzymiego zbioru woluminów od Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej. Od tego czasu biblioteka systematycznie rosła w siłę, stając się jednym z kluczowych ośrodków naukowo-badawczych nie tylko we Wrocławiu, ale także w całym regionie. Wojna nie oszczędziła tej wyjątkowej instytucji. Kiedy nadchodził front, najcenniejsze zbiory ewakuowano poza miasto, co pozwoliło uratować wiele bezcennych dzieł. Chociaż Wrocław został poważnie zniszczony w czasie bombardowań, większość zbiorów Uniwersyteckiej Biblioteki szczęśliwie przetrwała. Koniec wojny oznaczał nowy rozdział. Już w roku 1945 pod kierunkiem Antoniego Knota rozpoczęto odbudowę i rekonstruowanie biblioteki. Nowe zbiory i kierunek rozwoju zyskały w ówczesnej siedzibie byłej Biblioteki Miejskiej przy ulicy Karola Szajnochy, gdzie przez dziesięciolecia skupiono zarówno historyczne kolekcje, jak i nowoczesne zbiory. Dynamiczny rozwój miasta i potrzeb akademickich sprawił, że dawne budynki przestały wystarczać. Wieloletnie plany przeniesienia biblioteki do nowej siedziby zrealizowano na początku XXI wieku. Od roku 2003 rozpoczęto budowę nowoczesnego gmachu przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie. Ten imponujący projekt autorstwa warszawskich architektów Jacka Rzyskiego, Jerzego Ruszkowskiego oraz Jacka Kopczewskiego zaowocował jednym z najnowocześniejszych centrów bibliotecznych w Polsce. Budowa zakończyła się 15 grudnia 2011 roku, a od stycznia 2012 budynek powoli zaczął tętnić życiem. Przenosiny trwały etapami. Przez 2 lata przepakowywano, inwentaryzowano i transportowano kolejne zbiory, w tym kolekcje śląskie i łużyckie. Otworzyły się nowoczesne czytelnie czasopism i czytelnie śląska, a cała infrastruktura została dostosowana do potrzeb użytkowników XXI wieku. Dziś Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu to znacznie więcej niż miejsce przechowywania książek. To centrum kultury, nauki oraz spotkań społeczności akademickiej. Oferuje nie tylko bogate zbiory, ale również najnowsze technologie informacyjne, serwerownie, sale wystawowe, przestrzenie do pracy indywidualnej i grupowej. Sieć czytelni, magazynów, archiwów to mieszanka nowoczesności i tradycji, której mogą pozazdrościć największe ośrodki naukowe w kraju. Warto podkreślić, że Biblioteka Uniwersytecka jako jedna z 17 w Polsce ma prawo do egzemplarza obowiązkowego niemal wszystkich publikacji wydawanych na terenie kraju. Oznacza to, że jej zbiory rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a kolejne pokolenia studentów i naukowców mogą korzystać
korzystać z ogromnego, aktualizowanego, na bieżąco zasobu. Stopniowo opuszczane historyczne budynki przy ulicy Szajnochy znalazły nowe zastosowania. Pałac Wallenberg-Pachalych został sprzedany w roku 2019. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu to nie tylko miejsce przechowywania książek, to instytucja, która razem z miastem przechodziła i przetrwała najtrudniejsze momenty historii, by dziś móc dzielić się swoim dorobkiem z całą Polską i światem. Nowoczesny gmach to symbol żywej tradycji i otwartości na przyszłość. Wrocławska Biblioteka udowadnia, że z przeszłością można i należy iść w stronę przyszłości, pielęgnując to, co najcenniejsze – wiedzę utrwaloną na kartach książek.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia. Gra FM.

A słyszałeś, że we Wrocławiu, niedaleko serca Wrocławia, przy ulicy Szajnochy 10, wznosi się jeden z najcenniejszych architektonicznych skarbów stolicy Dolnego Śląska, Pałac Wallenberg-Pachalych. To nie tylko przykład imponującej architektury XVIII wieku, lecz również unikatowe świadectwo historii miasta oraz losów jego mieszkańców z epoki bankierów, arystokratów. Ten zabytkowy gmach przez wieki zmieniał swoje funkcje i właścicieli, zachowując jednak wyjątkową klasę i splendor, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i gości z całego świata. Historia pałacu sięga końcówki XVIII stulecia. Wtedy to Gideon III von Pachaly, zamożny wrocławski bankier oraz kupiec, a także główny kontroler podatkowy Śląskiej Kamery Wojenno-Skarbowej, postanowił wznieść reprezentacyjną rezydencję na terenie zakupionym od swojej rodziny. Nowy pałac miał być nie tylko domem, ale i siedzibą rodzinnej działalności, przedsiębiorstwa bankowo-handlowego, kantorów wymiany walut czy biura spedycji. Budowę prowadził Karl Gotthard Langhans, wybitny śląski architekt, szeroko znany w Europie ze względu na zaprojektowanie Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Jego wrocławski projekt był utrzymany w stylu klasycyzmu i imponował trzema kondygnacjami oraz 13-osiową fasadą. Nad pałacem wówczas rozlewała się czarna oława, której brzegi zapewniały dodatkową atrakcyjność rezydencji. Rzeka została całkowicie zasypana dopiero w drugiej połowie XIX wieku, ale do dziś w murach pałacu przetrwały pamiątki dawnych czasów, w tym kartusz z inicjałami fundatora oraz datą wywodzącą firmowe tradycje aż do roku 1679. Ozdobą tej rezydencji stało się pierwsze piętro, gdzie w urządzonej z przepychem sali eliptycznej z jońskimi kolumnami i misternymi stiukami zbierali się członkowie lokalnej śmietanki towarzyskiej. Sufit w jednej z kluczowych sal zdobiło malowidło wybitnego artysty Filipa Antona Bartsza, ukazujące Chronosa, postać symbolizującą upływ czasu. Tymczasem parter zachowano dla działalności bankowej i handlowej, specjalnie zaprojektowane wejście, przez które wozy mogły wjeżdżać do wnętrza budynku celem rozładunku towarów, podkreślało praktyczny, a zarazem innowacyjny charakter pałacu. Pałac Wallenberg-Pachalych nieustannie ewoluował wraz z kolejnymi właścicielami. Syn architekta Karl Ferdinand Langhans już w XIX wieku dobudował od zachodu trójosiowe skrzydło ozdobione pilastrami w stylu jońskim. Natomiast pod koniec XIX wieku na południu pojawiło się nowe skrzydło oraz niezwykła atrakcja, jaką była prywatna stajnia. Zaprojektowana przez Hermana Wolframa, stanowiła rzadkość nie tylko ze względu na swoją lokalizację. Była i pozostaje do dziś jedyną zachowaną stajnią mieszczącą się w rezydencyjnym budynku na terenie miasta. Wnętrza tego pałacu niejednokrotnie gościły najznamienitszych przedstawicieli europejskiej kultury i polityki. Przez eleganckie sale przewijali się m.in. Johann Wolfgang von Goethe, Fryderyk Wilhelm IV, Ludwik Jörg von Wartenburg czy przyszły cesarz Wilhelm I. Od początku XIX wieku historia rodów Pachalych i Wallenbergów połączyła się oficjalnie, kiedy to Gideon I Wallenberg Pachaly wprowadził do herbu zarówno swoje, jak i żony rodowe symbole, cementując wielopokoleniową tradycję i status tej arystokratycznej familii. Wiek XX przyniósł kolejne zmiany. Na przełomie wieków pałac pełnił rolę konsulatu Królestwa Szwecji, w którym przez ponad 4 dekady urzędował Gotthard von Wallenberg Pachaly. Niedługo potem budynek stał się siedzibą Commerz und Privatbanku. A wojenne zawieruchy oszczędziły go niemal zupełnie. Wnętrza przetrwały w znakomitym stanie. Po wyzwoleniu Wrocławia kompleks niemal natychmiast przejął nowo powstały Uniwersytet Wrocławski, adaptując go do potrzeb Biblioteki Uniwersyteckiej. Przez dekady gmach tętnił naukowym życiem, stanowiąc intelektualne centrum uczelni. Jednak u progu XXI wieku pojawiły się nowe wyzwania. Uniwersytet, otwierając kolejną kartę swojej historii, przeniósł większą część działalności do nowoczesnego budynku. Pałac wystawiono na sprzedaż. Wiosną 2019 roku trafił w ręce krakowskiego dewelopera, a nieco ponad 2 lata później znów pojawiła się możliwość zakupu tej unikalnej nieruchomości. Dziś pałac Wallenberg-Pachalych to nie tylko architektoniczny zabytek na mapie Wrocławia, ale również wyjątkowy przykład zachowanych klasycystycznych wnętrz z końca XVIII wieku. Wielowarstwowa historia tego miejsca odzwierciedla liczne przemiany, jakim podlegało miasto.
miasto oraz losy jego mieszkańców. Z każdym rokiem budynek coraz mocniej intryguje zarówno miłośników historii, jak i deweloperów poszukujących perełek ze szlachetnej przeszłości. Pałac Wallenberg-Pachalych pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych świadków bogatej historii Wrocławia. Jego mury, ozdobione dekoracjami i wspomnieniami dawnych czasów, są zaproszeniem do odkrywania nie tylko architektury, ale i wielowiekowej tradycji, która uczyniła z Wrocławia prawdziwą metropolię historii i kultury.

To jest program A. Słyszałeś, że w nim teraz Wrocławskie Towarzystwo Sportowe, znane szerzej dziś jako Betard Sparta Wrocław, to klub żużlowy z wieloletnią tradycją, który zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych drużyn w polskim żużlu. Swoją siedzibę ma przy ulicy Paderewskiego w stolicy Dolnego Śląska, a domowe mecze rozgrywa na historycznym Stadionie Olimpijskim, którego trybuny regularnie wypełniają się kibicami spragnionymi sportowych emocji. Historia klubu sięga połowy ubiegłego wieku. W roku 1950 do rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Okręgowej przystąpił klub sportowy Związkowiec. W jego szeregach pojawiły się znane nazwiska takie jak Edward Kupczyński, Mieczysław Połkart czy Adolf Słaboń. Zmiany organizacyjne w lidze tuż przed kolejnym sezonem sprawiły, że do rozgrywek dołączyła również Spójnia Wrocław, będąca bezpośrednim poprzednikiem obecnej Sparty. Debiutancki sezon nie był dla wrocławian szczęśliwy. Zakończyli go na ostatnim miejscu. Jednak już w kolejnych latach sytuacja zaczęła się odmieniać. Między rokiem 1952 a 1958 drużyna aż czterokrotnie zdobywała tytuł wicemistrza Polski, a trzykrotnie sięgała po brązowy medal. Te sukcesy ugruntowały pozycję wrocławskiego klubu na żużlowej mapie kraju. W sezonie 1959 Sparta na rok opuściła najwyższą klasę rozgrywkową. Powrót nie był łatwy, choć klubowi udało się wywalczyć jeszcze kilka brązowych medali Mistrzostw Polski. Kolejne lata przyniosły okresy gry na zapleczu Ekstraligi. W roku 1973 i 1978 zespół występował w drugiej lidze, a po kolejnym spadku w sezonie 1980 przez kilka lat walczył o powrót do elity. Przełom nadszedł w roku 1991, kiedy to wygrany baraż z Unią Leszno dał wrocławianom upragniony awans. W pierwszym sezonie po powrocie drużyna uplasowała się na 7. miejscu, jednak już rok później zapisała się w historii klubu, zdobywając pierwszy w dziejach tytuł mistrza Polski. Pierwsze mistrzostwo okazało się początkiem złotej ery. Klub z Wrocławia powtórzył ten sukces także w kolejnych 2 sezonach, sięgając po najwyższe laury krajowego żużla. Po latach przerwy kolejne mistrzostwo trafiło do Wrocławia w roku 2006. Ostatnia dekada to czas regularnych awansów do fazy play-off oraz zdobywania srebrnych i brązowych medali. Wyjątkiem był sezon 2016, gdy drużynie nie udało się stanąć na podium. W roku 2021 po 15 latach oczekiwań kibice znów mogli świętować zdobycie złotego medalu. Obecnie klub występuje w żużlowej Ekstralidze i jest znany pod nazwą Betard Sparta Wrocław, co wynika ze współpracy z jednym z głównych sponsorów. Funkcję prezesa pełni Andrzej Rusko. Za wyniki sportowe odpowiada trener Piotr Protasiewicz, były utytułowany zawodnik, który doskonale zna realia polskiego żużla. Barwy klubowe żółto-czerwone towarzyszą zawodnikom podczas każdego spotkania, a zespół nazywany jest potocznie Spartanami. Ta nazwa odzwierciedla charakter drużyny, która wielokrotnie musiała walczyć z przeciwnościami losu, prezentując niezłomność i sportowy upór. Przypomnę, że mecze domowe rozgrywane są na Stadionie Olimpijskim przy ulicy Paderewskiego. Obiekt ten przez lata przeszedł liczne modernizacje, a obecnie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu dla zawodników oraz kibiców. Stadion jest nie tylko miejscem rywalizacji sportowej, lecz także ważnym punktem spotkań społeczności lokalnej, która od pokoleń wspiera swoją drużynę. Wrocławskie Towarzystwo Sportowe to klub z bogatą historią, której kolejne rozdziały piszą zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i młode talenty. W ostatnich latach szczególny nacisk kładziony jest na szkolenie młodzieży, co ma zapewnić kontynuację sukcesów w przyszłości. Sparta Wrocław to nie tylko drużyna sportowa, ale także symbol miasta. Każdy sezon przynosi nowe wyzwania i emocje, a kibice wierzą, że kolejne lata przyniosą następne triumfy na żużlowych torach Polski i Europy. Kibicujemy więc drużynie wrocławskich żużlowców, życząc wielu sukcesów drużynowych, ale i indywidualnych.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.